0: plamami.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
2: Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
1: Melania Grzesiewicz, znana z M jak Miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia.
2: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
2: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Telewizja Polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
1: Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
2: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez dwa dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. Na warszawskiej ulicy Złotej, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, fontanna została ogrodzona. Powodem są zniszczenia trawnika wokół niej, spowodowane przez bawiące się dzieci. Drogowcy zlecili pilne prace naprawcze, które potrwają do jutra. Po ich zakończeniu fontanna znów będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach, po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo. Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2000 zł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Pomorskim Wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic.
1: W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10 zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal zdającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
2: Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Müller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
1: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo tego 82 z 106 organizacji sportowych od maja domagają się nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu jego odwołania. Sprawą ma zająć się kancelaria prawna, ponieważ Piesiewicz nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym czasie. PKOL zmaga się z kryzysem wizerunkowym, który trwa już od dłuższego czasu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Polskie siatkarki mają dziś szansę na zapewnienie sobie co najmniej drugiego miejsca w grupie A Mistrzostw Europy. W meczu zmierzą się z Niemkami, które są zmęczone intensywnym kalendarzem. Nasze zawodniczki przystąpią do spotkania bardziej wypoczęte, co może być kluczowe. Ostatnie starcie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Polek 3-2. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cichana i Bejzy, a Cichan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje, a Sila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turk Seve jako Cichan, jako...
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. W pierwszej Miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. W 4270 odcinku Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. Krzysztof i Sławek rozpoczynają desperackie poszukiwania Basi, podążając za sygnałem jej telefonu. Tymczasem w redakcji atmosfera jest napięta, gdyż Smolny otrzymuje groźby związane z aferą dyplomową. Basia, nieprzytomna, tkwi w piwnicy, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Porywacz podaje jej zastrzyk z narkotykiem, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Smolny podejrzewa Sandrę o udział w porwaniu i domaga się listy nazwisk osób zamieszanych w skandal. Czy uda się uratować Basię? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o 20.15 na TVN. 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta wciąż przerażona nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak, szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić tak samo 16 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
0: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
1: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć, w pobliżu Granatów, zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
0: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła, pozostawiając świat w żałobie. Nawet brytyjska rodzina królewska postanowiła uczcić jej pamięć, a Gwardia Królewska zagrała przed Pałacem Buckingham jej przebój 9:00 do 5:00. To niecodzienny widok, gdy tradycyjne marsze ustępują miejsca muzyce country. Cóż, nawet król Karol III wie, że czasem trzeba zejść z tronu i zatańczyć do rytmu Dolly.
2: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
1: Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 to prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania Dorota Zawadzka nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
2: Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już trzeci aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Brendzie Fricker fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
1: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Szwedzka formacja Ghost znowu zaskakuje. Właśnie wypuścili nowe koncertowe wydawnictwo Dwie Big to Rick, które towarzyszy premierze filmu o tym samym tytule. Wczoraj na ekrany kin na całym świecie trafił zapis ich wyprzedanych koncertów w Meksyku. A dziś ścieżka dźwiękowa jest już dostępna na wszystkich popularnych serwisach streamingowych. Tymczasem lider zespołu, Tobias Forge, ogłosił przerwę w działalności Ghost, tłumacząc się wypaleniem i chęcią spędzenia czasu z rodziną. Cóż, nawet rockowe gwiazdy potrzebują czasem oddechu.
1: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
2: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych.
2: Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Sopocie, przy Alei Niepodległości, wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
2: W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych oleju napędowego z Aramco na czele. Tymczasem ceny benzyny PB95 nieznacznie wzrosły. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Natomiast Aramco przoduje w konkurencyjnych cenach oleju napędowego i benzyny premium. Od 22 sierpnia ceny diesla spadły o ponad 230 zł na 1000 litrów. Spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego sprzyjają dalszym obniżkom. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64. Turystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1018 odcinek. Poyraz, bohater serialu, ponownie znajdzie się w niebezpiecznym świecie nielegalnych walk. Sedat, bezwzględny przeciwnik, zmusi go do powrotu na ring, stosując brutalny szantaż. Poyraz, mimo że pragnie chronić swoich bliskich, nie ma wyboru i musi stawić czoła dawnym demonom. Jego relacja z Naną, która zaczyna rozkwitać, zostanie wystawiona na próbę. Czy Poyraz zdoła wyznać jej prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak Miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem już 6 września. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP1 o godzinie 20.25. Helena, po ucieczce z więzienia, wraca do Łodzi, by odzyskać syna, ale jej powrót nie będzie łatwy. Cień otrzymuje nowe zadanie związane z tajemniczym transportem z Łodzi do Moskwy, a jego tropem rusza bezwzględny Wiktor Leder. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia pościgów, zdrad i niebezpiecznych intryg. Helena będzie musiała stawić czoła przeszłości i nowym wyzwaniom, a cień zmierzy się z groźnym przeciwnikiem. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia, o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg.
2: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W Domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy także 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy jego interesów z Przemysławem Kralem, byłym prezesem upadłej spółki kryptowalut Zonda Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał Piesiewicza do dymisji, podkreślając konieczność ochrony wizerunku polskich sportowców. Policja przeszukała dom Piesiewicza, a zatrzymanie przebiegło spokojnie.
0: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty. Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
0: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
0: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 62. urodziny. Od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego artysty, jego twarz opowiada więcej historii niż nie jeden film. W 1999 roku rola Gerarda w Długu była niczym artystyczny wybuch, który na zawsze zmienił jego karierę. A jakby tego było mało, Chyra zaskoczył wszystkich, debiutując jako reżyser operowy, udowadniając, że jest artystą totalnym. Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
2: Joanna Krupa, znana top modelka, przyznaje, że jej szkolna kariera nie była idealna, ale teraz marzy, by jej córka pokochała naukę. Krupa, która sama nie była wzorową uczennicą, nie zamierza jednak wywierać presji na Asię Lej. Zamiast tego chce ją wspierać i motywować, pokazując, że dobre oceny mogą przynieść satysfakcję. Cóż, może tym razem geny modelki zadziałają w kierunku miłości do książek, a nie tylko do wybiegów. Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia. Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
1: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, telewizja polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
2: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala. Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
1: Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez dwa dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. Na warszawskiej ulicy Złotej, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, fontanna została ogrodzona. Powodem są zniszczenia trawnika wokół niej, spowodowane przez bawiące się dzieci. Drogowcy zlecili pilne prace naprawcze, które potrwają do jutra. Po ich zakończeniu fontanna znów będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie na Woli służby zatrzymały trzech obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację. Na drodze między Nową Wsią a przystanią pod Ostrołęką znaleziono ciała dwóch mężczyzn oraz rozbity motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy ustalili, że motorower zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura bada, kto kierował pojazdem i czy mężczyźni byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: Zbiórka na przyszłość 8-miesięcznego Oliwiera zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać 748 tysięcy złotych, choć celem było 500 tysięcy. Chłopiec stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, a zebrane środki mają zabezpieczyć jego przyszłość i edukację. Kierowca, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach, po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo.
2: Na Pomorskim Wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic.
1: W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10, zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal zdającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji, przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo tego 82 z 106 organizacji sportowych od maja domagają się nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu jego odwołania. Sprawą ma zająć się kancelaria prawna, ponieważ Piesiewicz nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym czasie. PKOL zmaga się z kryzysem wizerunkowym, który trwa już od dłuższego czasu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś, 27 sierpnia, pokonały Niemki 3-0. Jutro o godzinie 18 zmierzą się z Turcją, gospodyniami turnieju i jednymi z faworytek do złota. Trzymamy kciuki za biało-czerwone w tym ważnym starciu. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
2: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1018 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Plany zaręczyn Ainur i Kiwansa zostaną przerwane przez tragiczny wypadek drogowy. Kiwans trafi do szpitala, a zdezorientowaną Ainur wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Wydarzenia te będą miały miejsce w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16, na kanale TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która zdobyła serca widzów. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu i Nanuka Stambolishvili.
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownnie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. 4270 odcinku na wspólnej, emocje sięgają zenitu. Krzysztof i Sławek rozpoczynają desperackie poszukiwania Basi, podążając za sygnałem jej telefonu. Tymczasem w redakcji atmosfera jest napięta, gdyż Smolny otrzymuje groźby związane z aferą dyplomową. Basia, nieprzytomna, tkwi w piwnicy, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Porywacz podaje jej zastrzyk z narkotykiem, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Smolny podejrzewa Sandrę o udział w porwaniu i domaga się listy nazwisk osób zamieszanych w skandal. Czy uda się uratować Basię? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
0: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcję ze strony rządu. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć w pobliżu Granatów zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
0: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawodzeniu. nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła, pozostawiając świat w żałobie. Nawet brytyjska rodzina królewska postanowiła uczcić jej pamięć, a Gwardia Królewska zagrała przed Pałacem Buckingham jej przebój 9 do 5. To niecodzienny widok, gdy tradycyjne marsze ustępują miejsca muzyce country. Cóż, nawet król Karol III wie, że czasem trzeba zejść z tronu i zatańczyć do rytmu Dolly.
3: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Azja Express, gdzie jego forma na pewno się przyda. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
2: Trzeci dzień Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania, Dorota Zawadzka, nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
3: Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już trzeci aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Brendzie Fricker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
2: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Szwedzka formacja Ghost znowu zaskakuje. Właśnie wypuścili nowe koncertowe wydawnictwo Dwie Big to Rick, które towarzyszy premierze filmu o tym samym tytule. Wczoraj na ekrany kin na całym świecie trafił zapis ich wyprzedanych koncertów w Meksyku. A dziś ścieżka dźwiękowa jest już dostępna na wszystkich popularnych serwisach streamingowych. Tymczasem lider zespołu, Tobias Forge, ogłosił przerwę w działalności Ghost, tłumacząc się wypaleniem i chęcią spędzenia czasu z rodziną. Cóż, nawet rockowe gwiazdy potrzebują czasem oddechu.
2: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
3: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
2: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po dwóch dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Wczoraj w Sopocie przy Alei Niepodległości wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
2: Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Dziecięcom... Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
1: Roman Giertych, znany adwokat i polityk. Od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
3: Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
2: W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem już 6 września. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP1 o godzinie 20.25. Helena, po ucieczce z więzienia, wraca do Łodzi, by odzyskać syna, ale jej powrót nie będzie łatwy. Cień otrzymuje nowe zadanie, związane z tajemniczym transportem z Łodzi do Moskwy, a jego tropem rusza bezwzględny Wiktor Leder. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia pościgów, zdrad i niebezpiecznych intryg. Helena będzie musiała stawić czoła przeszłości i nowym wyzwaniom, a Cień zmierzy się z groźnym przeciwnikiem. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia, o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg.
3: W 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta wciąż przerażona nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak, szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
2: Zaplątane losy zapraszają na emocjonujący 35. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14 w TVP 1. Munewer w końcu spotka się z Yasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Starsza kobieta nie zamierza jednak zapomnieć Halilowi i Suzan, że przez nich straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Yasemin zbliżają się do siebie, mimo że Meltem wciąż próbuje im przeszkodzić. W rezydencji Munewer emocje sięgają zenitu, a w szpitalu relacja Buraka i Yasemin nabiera rumieńców. Leman pogodzi się z Eifer, a Denis przeprosi Pinar, co daje nadzieję na zakończenie konfliktów. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy jego interesów z Przemysławem Kralem, byłym prezesem upadłej spółki kryptowalut Zonda Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał Piesiewicza do dymisji, podkreślając konieczność ochrony wizerunku polskich sportowców. Policja przeszukała dom Piesiewicza, a zatrzymanie przebiegło spokojnie. Marcin Romanowski, poseł PiS, nadal będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek jego obrońcy o uchylenie INA, nie uznając argumentów o pobycie Romanowskiego poza Unią Europejską. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska również został pozostawiony bez dalszego biegu. Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
0: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy. Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
0: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci. Joanna Krupa, znana top modelka, przyznaje, że jej szkolna kariera nie była idealna, ale teraz marzy, by jej córka pokochała naukę. Krupa, która sama nie była wzorową uczennicą, nie zamierza jednak wywierać presji na Ashe Lay. Zamiast tego chce ją wspierać i motywować, pokazując, że dobre oceny mogą przynieść satysfakcję. Cóż, może tym razem geny modelki zadziałają w kierunku miłości do książek, a nie tylko do wybiegów.
2: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znowu zaskakuje. Tym razem wjechał do stolicy nowym Mercedesem Maybachem GLS, wartym bagatela 1,5 miliona złotych. W środku luksus na pełnym wypasie. Wentylowane siedzenia, egzotyczne drewno i kieliszki do szampana za 7 000 złotych sztuka. Cóż, kto bogatemu zabroni, prawda?
1: Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polska znów rusza na podbój Eurowizji. Tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Telewizja Polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
1: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów. Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
2: Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam

0: przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
1: Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 23 stopnie, z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą także 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez dwa dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
2: W Warszawie na Woli służby zatrzymały trzech obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację. Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje. Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach, po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów. 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna.
2: W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
1: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu.
1: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą. Recytuno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1018 odcinek. Poyraz, bohater serialu, ponownie znajdzie się w niebezpiecznym świecie nielegalnych walk. Sedat, bezwzględny przeciwnik, zmusi go do powrotu na ring, stosując brutalny szantaż. Poyraz, mimo że pragnie chronić swoich bliskich, nie ma wyboru i musi stawić czoła dawnym demonom. Jego relacja z Naną, która zaczyna rozkwitać, zostanie wystawiona na próbę. Czy Poyraz zdoła wyznać jej prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD.
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Jasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Jasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Eifer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMe. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W Domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości czeka nas emocjonująca rozprawa rozwodowa Kingi i Janka. Spotkanie w sądzie, które miało być końcem ich związku, przybierze nieoczekiwany obrót. Janek otrzyma wyniki testu DNA, które wywrócą jego życie do góry nogami. Okazuje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Sąd zada Kingze pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia swojej decyzji o rozwodzie. Czy Kinga i Janek znajdą w sobie siłę, by dać sobie jeszcze jedną szansę? Odpowiedzi na te pytania pozostaną otwarte, a widzowie będą musieli poczekać na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 10 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
3: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków.
2: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsce. miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
3: Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury również 25 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
1: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia. Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
0: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
0: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy podobnie 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
2: Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po dwóch dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
2: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy.
2: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
1: Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków. W części polskich gmin wystąpiły kilkugodzinne przerwy w dostawie wody, ale duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, nie muszą się tym na razie martwić. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, podkreśla, że kluczem do radzenia sobie z suszą i powodzią jest retencja. W planach są inwestycje w zbiorniki retencyjne, a konsultacje społeczne dotyczące planu przeciwdziałania skutkom suszy potrwają do lutego przyszłego roku. Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
2: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne. Wyniki najnowszego sondażu IBRIS, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
1: Marcin Romanowski, poseł PiS, nadal będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek jego obrońcy o uchylenie INA, nie uznając argumentów o pobycie Romanowskiego poza Unią Europejską. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska również został pozostawiony bez dalszego biegu. Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo tego 82 z 106 organizacji sportowych od maja domagają się nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu jego odwołania. Sprawą ma zająć się kancelaria prawna, ponieważ Piesiewicz nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym czasie. PKOL zmaga się z kryzysem wizerunkowym, który trwa już od dłuższego czasu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Feng, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
1: John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. W Baszkowicach koło Stargardu już w połowie września odbędą się prestiżowe zawody drwali. 12 września ruszają Mistrzostwa Polski Stay Hell Timber Sports, a dzień później Mistrzostwa Europy Trofy. Polscy zawodnicy, w tym Szymon Groenwald i Michał Dubicki, będą walczyć o najwyższe trofea. Wydarzenie towarzyszy targom Agro Pomerania i jest dostępne dla publiczności za darmo. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, klasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Warszawie termometry wskażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Radio Super Express.

0: Daj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
3: Dziedzictwo w 1017 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz, zamknięci w kwarantannie, są o krok od wyznania sobie miłości. Jednak niespodziewana wizyta Sennet, matki Kilica, niszczy intymną atmosferę. Poyraz, mimo wewnętrznej walki, w końcu zdobywa się na odwagę i podejmuje próbę rozmowy z żoną. Nana, zniecierpliwiona jego milczeniem, postanawia go sprowokować. Ich dialog pełen jest napięcia i wzajemnych wyrzutów, co tylko zbliża ich do siebie. Gdy wydaje się, że wreszcie padną kluczowe słowa, Sennet wkracza z tacą jedzenia, przerywając magiczny moment. Odcinek pełen jest nieoczekiwanych zwrotów, które trzymają widzów w napięciu. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. W nowym sezonie Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami emocjonującego rozwodu Kingi i Janka. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, małżonkowie staną przed sądem, gotowi na zakończenie swojego związku. Jednak niespodziewanie sytuacja przybierze inny obrót, gdy Janek dowie się, że Pola nie jest jego biologiczną córką. To odkrycie wstrząśnie nim do głębi i zmusi do konfrontacji z Lilką, która zapewnia, że nie wiedziała o prawdziwym ojcostwie Poli. Podczas rozprawy sądowej Kinga usłyszy pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia decyzji o rozwodzie. Czy zdecyduje się dać Jankowi drugą szansę? Czy uzna, że ich małżeństwo jest już nie do uratowania? Odpowiedź na to pytanie pozostaje niepewna, a emocje sięgają zenitu.
2: Splątane losy zapraszają na emocjonujący 35. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14 w TVP1. Munewer w końcu spotka się z Jasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Starsza kobieta nie zamierza jednak zapomnieć Halilowi i Suzan, że przez nich straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Jasemin zbliżają się do siebie, mimo że Meltem wciąż próbuje im przeszkodzić. W rezydencji Munewer emocje sięgają zenitu, a w szpitalu relacja Buraka i Jasemin nabiera rumieńców. Leman pogodzi się z Eifer, a Denis przeprosi Pinar, co daje nadzieję na zakończenie konfliktów. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
3: 14 sezon serialu Na Sygnale zadebiutuje 7 września. Telewizja Polska wprowadza zmiany w harmonogramie emisji, przesuwając godziny rozpoczęcia odcinków na 21.50 i 22.20. Niestety, liczba odcinków tygodniowo zostanie zredukowana z 5 do 4. Poniedziałki widzowie zobaczą 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. Z ramówki zniknie 2 środowy odcinek, a jego miejsce zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem przetasowań w wieczornym paśmie TVP2.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Romanowski, poseł PiS, nadal będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek jego obrońcy o uchylenie INA, nie uznając argumentów o pobycie Romanowskiego poza Unią Europejską. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska również został pozostawiony bez dalszego biegu. Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
0: Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie. Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
0: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z 6. sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów. Przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci. Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach? Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda.
1: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Telewizja Polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Trzeci dzień Top of the Top, Sopot Festival. 2026 to prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania, Dorota Zawadzka, nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
0: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów. Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
0: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
1: Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
0: Rok po odejściu Ozziego Osborna, świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez 2 dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
3: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
2: W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów. 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna.
3: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Pułaskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Pułaskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen, Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą. To cytuję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Warszawie termometry wskażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Chihana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie.
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMe.
2: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem już 6 września. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP1 o godzinie 20.25. Helena, po ucieczce z więzienia, wraca do Łodzi, by odzyskać syna, ale jej powrót nie będzie łatwy. Cień otrzymuje nowe zadanie, związane z tajemniczym transportem z Łodzi do Moskwy, a jego tropem rusza bezwzględny Wiktor Leder. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia pościgów, zdrad i niebezpiecznych intryg. Helena będzie musiała stawić czoła przeszłości i nowym wyzwaniom, a cień zmierzy się z groźnym przeciwnikiem. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta wciąż przerażona nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
3: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków.
2: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
3: Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agustin Egurolla, znany tancerz, postanowił nie tylko zatańczyć na własnym weselu, ale i wejść w branżę ślubną z przytupem. Kupił pałac nad wodą, niedaleko Warszawy i planuje stworzyć tam prawdziwą oazę dla zakochanych. Marzy o miejscu, gdzie pary będą mogły nauczyć się pierwszego tańca i zorganizować wymarzone wesele. Choć plany są ambitne, Egurolla zapewnia, że nie zamierza zdzierać z Polaków, a jego pałac już teraz jest otwarty na romantyczne weekendy.
2: Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
1: Ostatni sukces.
2: Ostatecznie to widzowie zdecydują.

0: leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem. Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
1: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć.
1: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana. Grzegorz Ciechowski, mroczny lider Republiki, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, obchodziłby wkrótce swoje 69. urodziny. Od studenckiego klubu w Toruniu do statusu legendy rocka. Jego artystyczna podróż była pełna zaskakujących zwrotów i metamorfoz. Ciechowski nie tylko podbił serca fanów jako lider Republiki, ale także jako obywatel GC, tworząc niezapomniane przeboje, które nuciła cała Polska. Jego muzyka i poezja wciąż żyją, a pamięć o nim jest kultywowana na festiwalach i koncertach, udowadniając, że legenda Ciechowskiego jest nieśmiertelna.
0: Nightwish, fińska legenda metalu, znowu na ustach fanów. Po długiej ciszy i braku koncertów od 2023 roku Tuomas Holopainen, mózg zespołu, ogłasza, że ma już 6 nowych utworów. Mimo że przyszły rok nie przyniesie jeszcze trasy koncertowej, to nowa płyta jest pewniakiem. Czyżby Nightwish szykował się do wielkiego powrotu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, inspiracji im nie brakuje.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne.
2: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
1: Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
2: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po dwóch dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
2: Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych w powiecie dębickim. W akcji, która trwała od 21 do 23 sierpnia, zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu. Zatrzymano trzech obcokrajowców, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na dwa tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Elbląscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Akcja miała miejsce na trasie w kierunku Gdańska, gdzie przejęto ponad 10 kg substancji odurzających oraz niebezpieczne narzędzia. Wśród zatrzymanych jest 16-latek podejrzewany o podpalenie auta oraz poszukiwany 25-latek, który został tymczasowo aresztowany. Sąd zdecydował, że grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie wprowadzenia narkotyków do obrotu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie lecie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do fazy grupowej Ligi Europy. Lech zremisował z FC Thun 2-2, ale dzięki wcześniejszemu zwycięstwu 7-0 pewnie przeszedł dalej. Jagiellonia pokonała Iberię 19 992-1, co po wcześniejszym triumfie 4-0 zapewniło jej awans. Niestety, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadły z Ligi Konferencji po porażkach z Hajdukiem Split i AS Monaco. Teraz Lech i Jagiellonia czekają na losowanie grup, a Raków i Górnik skupią się na rozgrywkach krajowych. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Feng, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
1: John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa. To tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1018 odcinek. Poyraz, bohater serialu, ponownie znajdzie się w niebezpiecznym świecie nielegalnych walk. Sedat, bezwzględny przeciwnik, zmusi go do powrotu na ring, stosując brutalny szantaż. Poyraz, mimo że pragnie chronić swoich bliskich, nie ma wyboru i musi stawić czoła dawnym demonom. Jego relacja z Naną, która zaczyna rozkwitać, zostanie wystawiona na próbę. Czy Poyraz zdoła wyznać jej prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg. W 468 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtus z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD.
2: W 4270 odcinku Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. Krzysztof i Sławek rozpoczynają desperackie poszukiwania Basi, podążając za sygnałem jej telefonu. Tymczasem w redakcji atmosfera jest napięta, gdyż Smolny otrzymuje groźby związane z aferą dyplomową. Basia, nieprzytomna, tkwi w piwnicy, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Porywacz podaje jej zastrzyk z narkotykiem, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Smolny podejrzewa Sandrę o udział w porwaniu i domaga się listy nazwisk osób zamieszanych w skandal. Czy uda się uratować Basię? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o 20.15 na TVN. 14 sezon serialu Na Sygnale zadebiutuje 7 września. Telewizja Polska wprowadza zmiany w harmonogramie emisji, przesuwając godziny rozpoczęcia odcinków na 21.50 i 22.20. Niestety, liczba odcinków tygodniowo zostanie zredukowana z 5 do 4. Poniedziałki widzowie zobaczą 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. Z ramówki zniknie 2 środowy odcinek, a jego miejsce zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem przetasowań w wieczornym paśmie TVP2.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Próbując opisać swoją rolę, zamiast gospodyni powiedziała gospodarką, co wywołało salwy śmiechu i szybko trafiło do sieci. Współprowadząca panel, dziennikarka Agnieszka Wiśniewska, zareagowała natychmiast, podpowiadając Nowackiej, jak poprawnie odmienić słowo. Nagranie z tego zabawnego momentu stało się hitem w mediach społecznościowych.
2: W Sosnowcu powstający park przy ulicy Białostockiej będzie nosił imię Łukasza Litewki. Decyzję tę podjęli miejscy radni, a pomysł został wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego posła. To kolejna inicjatywa upamiętniająca jego działalność po powołaniu fundacji jego imienia. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu tego roku w wypadku drogowym. Koalicja rządząca intensywnie przygotowuje się do przyszłych wyborów parlamentarnych. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy potwierdził, że rozważane są różne scenariusze, w tym wspólna lista wszystkich ugrupowań. Decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej w lutym przyszłego roku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stanowczo odrzucił sugestię, że sprawa ma polityczne tło. Żurek skrytykował również tłumaczenia Piesiewicza dotyczące zakupu zegarka za 40 tysięcy euro, nazywając je absurdalnymi i niewiarygodnymi. Śledczy planują przedstawić Piesiewiczowi zarzuty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
2: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Elbląscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Akcja miała miejsce na trasie w kierunku Gdańska, gdzie przejęto ponad 10 kg substancji odurzających oraz niebezpieczne narzędzia. Wśród zatrzymanych jest 16-latek podejrzewany o podpalenie auta oraz poszukiwany 25-latek, który został tymczasowo aresztowany. Sąd zdecydował, że grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie wprowadzenia narkotyków do obrotu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła, pozostawiając świat w żałobie. Nawet brytyjska rodzina królewska postanowiła uczcić jej pamięć, a Gwardia Królewska zagrała przed Pałacem Buckingham jej przebój 9 do 5. To niecodzienny widok, gdy tradycyjne marsze ustępują miejsca muzyce country. Cóż, nawet król Karol III wie, że czasem trzeba zejść z tronu i zatańczyć do rytmu Dolly.
2: Ach, Lokatorzy. Ten serial, który kiedyś przyciągał miliony przed telewizory, obchodzi już ponad 25 lat od premiery. Kto by pomyślał, że perypetie Krysi, Zuzi i Jacka, próbujących ukryć swoje mieszkanie przed dociekliwymi gospodarzami, będą tak długo w sercach Polaków. Aktorzy, którzy wcielili się w te niezapomniane role, przeszli przez lata zdumiewające metamorfozy. Ciekawe, czy dziś rozpoznalibyśmy ich na ulicy? Może czas na mały test pamięci? Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia.
1: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Telewizja Polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
2: Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry kina przeżywa żałobę,

0: brakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota, Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu Rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który już teraz wywołuje sporo emocji. To pierwsze wydawnictwo bez Brenta Hinca, który, jak się okazało, nie odszedł z zespołu z własnej woli, a został wyrzucony. Po jego tragicznej śmierci w wypadku motocyklowym zespół musiał zmierzyć się z nagrywaniem w trudnym emocjonalnie czasie. Album pełen jest gościnnych występów, a wśród nich Geezer Butler i Josh Homme. Choć niektóre utwory mogą wydawać się nieco na autopilocie, Mastodon wciąż trzyma wysoki poziom, co z pewnością ucieszy fanów. Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami. Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
2: Rok po odejściu Ozziego Osborna, świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 27 stopni i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
2: W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów.
1: W Drawsku Pomorskim 47-letni mężczyzna porzucił psa w worku w lesie. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji zwierzę zostało uratowane i trafiło do schroniska. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany i stanie przed sądem. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast. 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna.
1: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich. Zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy.
1: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym.
1: Polska Grupa Militarna Zniewiadowa przejęła na Słowacji linię do produkcji amunicji artyleryjskiej i czołgowej. Sprzęt trafi do Polski na przełomie września i października, a produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. To ważny krok w budowie krajowych zdolności produkcji amunicji, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Równocześnie podpisano umowę na kolejną linię technologiczną, która zwiększy możliwości produkcyjne. Inwestycja jest częścią programu rozwijanego przez NPGM od 2020 roku, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na amunicję.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64. Z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 26 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1017 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz, zamknięci w kwarantannie, są o krok od wyznania sobie miłości. Jednak niespodziewana wizyta Sennet, matki Kilica, niszczy intymną atmosferę. Poyraz, mimo wewnętrznej walki, w końcu zdobywa się na odwagę i podejmuje próbę rozmowy z żoną. Nana, zniecierpliwiona jego milczeniem, postanawia go sprowokować. Ich dialog pełen jest napięcia i wzajemnych wyrzutów, co tylko zbliża ich do siebie. Gdy wydaje się, że wreszcie padną kluczowe słowa, Sennet wkracza z tacą jedzenia, przerywając magiczny moment. Odcinek pełen jest nieoczekiwanych zwrotów, które trzymają widzów w napięciu. W 1018 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Plany zaręczyn Ainur i Kiwansa zostaną przerwane przez tragiczny wypadek drogowy. Kiwans trafi do szpitala, a zdezorientowaną Ainur wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Wydarzenia te będą miały miejsce w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16, na kanale TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która zdobyła serca widzów. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stambolishvili. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melih znajduje jej pistolet. Hanser próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Hansera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm.
2: W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W Domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
3: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania. To sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy. Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
3: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See lowes.com/rebates for details.
2: Dzień dobry. Nazywam się Anna Rogowska. W tym roku kończę 42 lata.
3: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość? Wiedziała już to, co teraz wiesz.
2: Powiedziałabym sobie, nie zostawaj za długo w miejscu, w sytuacji, wśród ludzi, w których jest ci źle i to jest bolesne. Idź dalej, nie zostawaj tam za długo. Powiedziałabym sobie też, korzystaj ze swojej odwagi. Niech jakieś myśli, lęk nie zatrzymuje cię. Rób to, za czym tęsknisz, szybciej, właśnie z tą odwagą. Idź za odwagą. Niech cię to nie powstrzymuje. Nawet jeżeli to nie wyjdzie, nie uda się, dostaniesz nie, próbuj i sprawdzaj, bo to jest lepsze niż zostać na długo też w jakimś miejscu.
3: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Co według ciebie, dla ciebie jest najważniejsze w życiu?
2: Duże pytanie, ale ono jest piękne. Ja mam wrażenie, że też to, co jest najważniejsze, też się zmieniało w moim życiu w zależności od momentu, od etapu. Czy to były takie marzenia, które wyznaczały taką moją ścieżkę, ale to też były wartości, które prowadziły mnie na różnych momentach życia, jak na przykład wolność, miłość, przyjemność. To była taka trójca, która mi towarzyszyła bardzo długo i mam poczucie, że ona nadal jest dla mnie bardzo ważna. Tylko może zmienia się ta jedna z wartości, która się wysuwa na prowadzenie. I też zaczynam patrzeć też na te wartości, na to, co jest takie bardzo ważne. Też nie w takiej perspektywy hierarchii, że faktycznie muszę wybrać tą jedną najważniejszą. Bardziej je odczuwam jako taką mandalę, która robi się taką podstawą do budowania tego, co jest dla mnie ważne w życiu i też do tego, co prowadzi. Odkryłam też, że taką najważniejszą, też taką, myślę, że to też mogę określić jako wartość, jest połączenie. To jest pewna wartość, jakość, która prowadzi, ale też łączy różne etapy mojego życia. To połączenie, które dotyczy mnie, takiego połączenia głowy, serca, brzucha, to jest ten taki mój wewnętrzny rdzeń, ale to jest też o połączeniu właśnie, jakby to powiedzieć, jest ten taki wertykalny trzon, który właśnie łączy z góry na dół, z dołu do góry, ale też jest to połączenie, które się tak rozszerza takimi okręgami i to jest o takim połączeniu z ludźmi, tymi najbliższymi, to jest o połączeniu właśnie ze światem w taki też różnorodny sposób, światem jako tym takim społecznym, światem przyrody, natury, takiego istnienia życia.
3: Mhm. Poszukuję szczęścia razem z moimi bohaterkami. Zawsze się zastanawiam i ciekawi mnie, co komu przynosi właśnie radość, szczęście, jak u ciebie jest.
2: To jest, u mnie chyba też to przejawia się w takiej odsłonie mikro i makro skali, bo dużo przyjemności sprawiają mi też takie codzienne rytuały, taka codzienność, przyjemność z tych codziennych, drobnych sytuacji, jak na przykład spacer poranny, jedzenie, sytuacja.

0: żeby to ciało było takie sensytywne, nie? I takie miało też przepływ, żeby czerpać też tą przyjemność. Ale to, co mi sprawia radość, to jest też taki aspekt mojej pracy, bo ona jest spełnieniem moich marzeń i daje mi też tą przestrzeń właśnie kreatywności, tworzenia, działania bardzo w zgodzie ze sobą. To jest to też podróże, no bo one dla mnie też łączą się z tym odkrywaniem tych nowych światów, odkrywaniem i doświadczaniem nowych miejsc, smaków, zapachów. To są moje marzenia, które gdzieś płyną bardzo z głębi i one też przynoszą tą radość, szczęście, taki też prowadzą, dają taki kierunek życiu.
1: To teraz w kontrze zapytam o te trudniejsze rzeczy, o te smutki, co ci przynosi przykrość, a może chciałbyś się jakimś takim momentem podzielić, w którym było ci trudno, ale dokąd cię zaprowadził, czegoś cię nauczył?
0: Oczywiście, że miałam, że to nie jeden. One są też częścią życia i one też zawsze tak jakby już prowadzą dokądś. To, co dla mnie chyba było też takimi najtrudniejszymi momentami, to te momenty zostawiania czegoś za sobą, godzenia się, że coś się kończy, strata jest bolesna, strata wszystkiego jest bolesna, nie? Począwszy od tego, że właśnie coś się już kończy. Coś naturalnie umiera, czy to relacja, czy jakiś naturalny kawałek życia, ścieżki też się kończy, czy po prostu odchodzą bliscy, że jest rodzaj straty czegoś, co się nie udało. Mimo, że tam dużo zainwestowałam, dałam z siebie najwięcej i to się też nie wydarzyło, nie? To są też takie małe śmierci. To jest bardzo też bolesne, ale to jest też dla mnie taki moment uczenia się, przepuszczania też tego bólu. To są zranienia, wiesz, to są osoby, które robią coś, co jest bolesne dla mnie. Więc to jest raniące, ale to jest też to uczenie się przepuszczania tego bólu i nie, żeby nie zostać w nim. To jest ta lekcja, która cały czas mi towarzyszy. Odniosę się do tych takich momentów, takich najbardziej kryzysowych, bo one dla mnie wiązały się z takimi momentami, gdzie zarówno z mojej, chyba najbardziej z takiej ścieżki też zawodowej, gdzie wybrałam psychologię jako taką moją ścieżkę serca, że czułam, że to jest właśnie to. I kiedy skończyłam te studia, w ogóle trudno było się tam dostać. To jest cała taka historia takiej podróży bohatera, prawda? Jednocześnie uczyłam się pracy z ciałem i żeby połączyć te dwie, właśnie to jest ten moment też łączenia, tak, który mi towarzyszy w życiu, łączenia różnych perspektyw, modalności, doświadczeń, ludzi z różnych światów, więc to się u mnie też tak przewija. Więc chcąc połączyć to, jak czerpać właśnie z tej takiej konwencjonalnej psychologii, takiej nauki popartej badaniami też i czerpać z doświadczeń z ciała, ze snów, wybrałam kierunek psychoterapeutyczny, psychologii zorientowanej na proces, mając takie duże też nadzieje, że to jest też coś na zawsze, że to jest jakby będzie ścieżka mojego życia, która mnie tam dalej poprowadzi. Ale gdy skończyłam te studia, byłam już gotowa do pracy z ludźmi, okazało się, że to nie jest to, że to wciąż nie jest to, o co mi chodziło. I wiesz, te momenty właśnie godzenia się z tym, że też z jakimś swoim pomysłem na siebie, na życie, okazuje się, że to już nie jest to, albo jeszcze nie jest to, i trzeba to zostawić i wejść w to, nie wiem, w to nieznane, które ma dalej przynieść, no właśnie, to, nie wiem, dla mnie to było też takie poszukiwanie, wiesz, pójść za taką tęsknotą, za czymś, co tęsknię. Więc ten kryzys doprowadził mnie do odkrycia ścieżki pracy przez baśnię, którą kontynuuję. I to jest taki moment przełomowy, to jest trochę takie przewrotne dla mnie, bo zapraszasz mnie, wiesz, do programu o nauczycielkach życia, kiedy moja ścieżka i moja droga jest o nauczycielkach życia, ale one właśnie pochodzą z tego świata baśni i archetypów. To są te archetypowe nauczycielki, to są te, która wie i ona mieszka w każdej kobiecie, więc to jest dla mnie trochę ten rodzaj taki, wiesz, przewrotny, bo zapraszasz mnie, żebym usiadła w tym miejscu, kiedy właściwie moja praca, moje życie kręci się wokół prowadzenia kobiet do właśnie tej, która wie, tej największej nauczycielki życia, która mieszka w każdej z nas. No i to jest ta moja ścieżka wędrowania też do niej.
1: To może zatrzymajmy się tutaj przy tych baśniach. Jak to się w ogóle zaczęło? Przeczytałaś może jakąś baśń i coś cię tknęło? Jak się zaczęło to twoje odnajdywanie tej drogi?
0: To jest ciekawa historia z wieloma synchronicznościami. Baśnie od zawsze mi towarzyszyły i uwielbiałam. To był ten świat, do którego się przenosiłam, kiedy mi siostra czytała bajki, kiedy oglądałam. I jak sobie obserwowałam, no to wiesz, te elementy, one się pojawiały już w różnych momentach sny, czy na studiach, jakiś rodzaj zajęć czy prac, które pisałam. Ale ten początek taki najbardziej chyba bujny pojawia się, kiedy właśnie pojechałam na egzamin, no, żeby się dostać na tą psychologię. I czekałam na pociąg powrotny, więc poszłam do księgary i tam trafiłam na książkę Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkola Estes. I wiesz, to był taki moment, taki, że wiesz, czujesz, że to jest to. Więc dla mnie to też było, ja muszę mieć tą książkę. I ją po prostu zakupiłam. No, ale tak jak też znam już historię wielu kobiet, więc to było nasze wspólne, ta książka na wiele lat trafiła na półkę, bo ja nie byłam w stanie jej czytać. Nawet jak próbowałam, wiecie, po Bożemu, strona po stronie, to nie szło, no to baśniami, albo tam, gdzie mi się otworzy, no ale jakoś to nie był czas. Później się dowiedziałam, że tą książkę najlepiej jest czytać po 30. I faktycznie moje doświadczenie już z kobietami pokazuje, że wtedy najłatwiej też czytać i rozumieć, ale też czuć tą książkę. To jest książka, w której doktor Clarissa zgromadziła baśnie z różnych kultur. One mówią o momentach inicjacyjnych w życiu kobiet. Więc jest też pisana takim językiem psychoanalizy jungowskiej, takiej metafory, poetyki, symboliki, więc takim miksem. Myślę, że to jest też ten wątek, gdzie może nawet trudno ją czytać. Ale też ten etap życia, że te opowieści trafiają, kiedy już naprawdę mamy jakiś zbiór doświadczeń, taki żywy, realny. Więc u mnie też tak było. Ta książka trafiła na półkę gdzieś może na 13 lat i że ja sobie już skończyłam tą psychologię, tak jak mówiłam, skończyłam te różne kursy pracy z ciałem, psychoterapię, ten nurt psychoterapeutyczny i to był ten moment właśnie takiego dużego kryzysu, co ja mam dalej ze sobą zrobić, bo zostawiłam to, w co wierzyłam, w to, gdzie inwestowałam moje życie. I co dalej? I w takim momencie ja trafiłam do takiego masażysty. On też medycyną chińską się zajmował. I on mi zrobił masaż. I na koniec siedzimy, rozmawiamy i on na takiej małej karteczce napisał mi Biegnąca z wilkami. Do tej pory śmieję się, że wypisał mi ją jak receptę. I to był taki, wiesz, moment, no tak, ja przecież mam tę książkę. Ja wtedy do niej wróciłam i to się, jak zaczęłam czytać, no to się zaczęło tak po prostu układać, że ja czytałam, płakałam, czułam każdą z tych historii, że ona jest też moja. To mi pomagało ściągnąć też rodzaj jakiejś takiej perspektywy, że te moje doświadczenia są tylko takie moje, że coś ze mną nie tak, skoro trafiłam do tych różnych momentów, że byłam zgubiona, zagubiona, że spotkałam Świnobrodego, że to znaczy, że coś nie tak ze mną. A te baśnie dawały mi też taką perspektywę, że to jest nasze wspólne też kobiece doświadczenie, że to jest część naszej wspólnej historii, ale też pewnych narracji świata, w którym żyjemy, że my po prostu trafiamy do takiego świata, w którym obowiązują już pewne narracje. I wtedy te baśnie stają się trochę jak taka mapa, która prowadzi przez różne etapy i zakamarki naszego życia, ale też otwiera drzwi do takiego wewnętrznego krajobrazu, do odkrywania tego, kim ja jestem, gdzie też takiej warstwy duchowej, czerpania z tych kobiet, od tych kobiet archetypowych, tych, które przynoszą tą mądrość, lekarstwa. I to był ten moment, gdzie ja wtedy poczułam, że to byłoby cudownie być z kobietami wtedy, w tych momentach. I tak zaczęłam zwoływać kobiety do wspólnego bycia i właśnie wędrowania przez te baśnie, przez te historie. I to dalej się toczy. Dalej wędruję tak z kobietami, czy to indywidualnie, czy właśnie w takiej małej, intymnej grupie, gdzie możemy razem być, nie czuć się takie samotne. To tworzy dużą taką wspólnotę i przynależność, więc to jest ten rodzaj też dla mnie tego połączenia, które płynie. To jest taki czas, gdzie w takiej przestrzeni dedykowanej temu można odkrywać te swoje światy, za czasem zapomniane, czasem bardzo wytęsknione. I też z tego czerpać do tego życia, w którym jesteśmy. I to jest ten moment, nie jak kobiety, my współczesne możemy czerpać. Więc stąd myślę, że to jest, wiesz, to co mówisz o tym, to co robisz w tym programie, zapraszać kobiety, by mogły się dzielić tym swoim doświadczeniem, jako by zbierać te jakieś takie mądrości wspólne kobiet, więc dla mnie to się poszerza o to czerpanie od tych kobiet archetypowych, bo doświadczenia żywych kobiet, one są tak bardzo cenne, ale czasem jest trudno zaufać, ponieważ tyle historii się wydarzyło, takich ludzkich, bolesnych, trudnych, przez wiele pokoleń one się toczą, więc to stoi czasem na przeszkodzie, żeby faktycznie zaczerpnąć. Tam jest po prostu to łatwiej i wtedy łatwiej też wtedy inaczej popatrzeć na te kobiety, które mamy wokół siebie, w swoim otoczeniu, też ciągnąć trochę z nich ten rodzaj takiej też oczekiwań, ale też tej ogromnej tęsknoty, jakby to mogło być, i budowania tych więzi z kobietami, nie?
1: No pięknie. Jakby Biegnące z wilkami to jest twoja, w cudzysłowie powiem, Biblia. To jest książka, z której czerpiesz. Ale pamiętam, jak się poznałyśmy kilka lat temu, to też brałyśmy sobie na warsztat takie typowe baśnie, które my znamy właśnie z dzieciństwa, i okazuje się, że one niekoniecznie są tylko dla dzieci, a w zasadzie powinni czytać je dorośli, prawda? Czy możemy jakieś przytoczyć może, troszkę rozłożyć jakąś jedną znaną na części pierwsze?
0: Spróbuję to zrobić bardzo zwięźle, bo właśnie mają to do siebie, że mają wiele tych warstw i tam zawsze odwiedzają kolejne drzwi, że można głębiej jeszcze i bardziej. Ale tak, bo musimy pamiętać, że właśnie to są bardzo stare historie, które przetrwały do naszych czasów. Tam mają wiele takich też naleciałości historycznych, kulturowych, religijnych, ale jednocześnie tam zachowuje się pewien taki trzon takiej starej struktury, też opowieści. My cały czas opowiadamy sobie świat tak, jak on wygląda, to my cały czas tworzymy narracje albo je powielamy. Więc baśnie też są właśnie taką opowieścią, jak na przykład Kopciuszek czy Czerwony Kapturek, które pochodzą tutaj z naszego kręgu kulturowego, ale okazuje się, że nie tylko z naszego kręgu, że te właśnie echa są starsze i też wspólne też innym kulturom. Kopciuszek to jest ta niezniszczalna historia, która jest wciąż żywa, no bo ona toczy się wciąż na ekranach, więc na różne sposoby. I tak jak możemy na nią popatrzeć jako taką z takim filtrem tej historii, takiej osobistej, że ona się toczy w naszym wewnętrznym środowisku, w tym wewnętrznym świecie i wtedy każda z tych postaci jest takim wewnętrznym głosem, który też znamy, jak na przykład głos macochy. Więc każda z nas hoduje w sobie taki głos macochy, który popędza, cały czas podnosi poprzeczkę, cały czas wymaga robić więcej, bardziej, że jesteśmy niewystarczające, nie dość dobre i takie. Więc to jest ten głos, który nieustannie nam towarzyszy, tylko w pewnie różnej intensywności, ale go znamy. Znamy głos tych dwóch sióstr, która potrzebuje tych klejnotów, by dodać sobie wartości, no bo żeby czuć się no właśnie bardziej wartościowa. Albo ta, która pięknie pragnie tych sukni, no bo też trzeba jakoś wyglądać, budować swoją siebie i pokazywać jakoś siebie światu. Jest Kopciuszek jako też ten głos, który też taka jakość w nas, która ma kontakt ze światem duchowym, bo ona tam w różnych tam opowieściach albo rozmawia z ptaszkami, z innymi, że ma kontakt z jakimiś istotami, jakby z innych wymiarów, które też ją wspierają i jej pomagają. Więc to jest odzyskiwanie też tego głosu. To jest też aspekt taki bardzo społeczny, relacyjny, w którym żyjemy, tych relacji, no bo tą macochę możemy spotykać w różnych innych kobietach. To jest ten kawałek wpisywania się w pantofelek, w pewien wzór kulturowy, w który chcemy się zmieścić i czasem dużymi kosztami, no bo ten głos macochy mówi, a to obetnij sobie to, z tego zrezygnuj. To jest że żyjemy w takiej kulturze, gdzie naprawdę rezygnujemy i żyjemy i zostawiamy siebie kawałek po kawałku, żeby być jakąś, żeby być kimś. Więc to jest o zostawianiu po prostu siebie, tym się tak by sprostać tym wymaganiom. To jest ta opowieść też o kobiecie, która staje się królową. I co to znaczy być królową swojego życia? Jak to jest jeszcze być królową? Nie w tym wzorze patriarchalnym. Więc to są też te momenty, ten z takiej warstwy społecznej. To jest chyba też taka właśnie duża tęsknota, że, taka nasza ogólna myślę o tym, że że filmy są też jakimś takim wyrazem naszego społecznej tęsknoty, marzenia. Więc to jest o połączeniu różnych światów. Świata, no bo ona jest z innego świata niż ten książę, więc może to być tęsknota o połączeniu i zniwelowaniu różnych takich warstw społecznych i o gdzie miłość to łączy. Tutaj jest bardzo dużo tych aspektów, tych wymiarów, jeszcze ten duchowy. Podobnie jest w Czerwonym Kapturku, otwiera to wiele warstw. Mówię o tych też takich nie tych naleciałościach, bo ta baśń też jest taka inicjacyjna. Tam wychodzi dziewczynka, która idzie do babci, która mieszka na skraju lasu. No to kto mieszka na skraju lasu? Więc to jest ta pozostałość, że tam się idzie do takiej babci wiedźmy. Właśnie idzie się do tej, która wie, która może coś przekazać. Więc ten wilk w tym czerwonym kapturku z jednej strony może być też symbolem takiej kobiecej mocy, tej dzikiej, tej z głębi lasu, czyli tak bardzo też takiej starej, którą się spotyka na tej ścieżce dojrzewania i po prostu przyjmowania też tej mocy. Wilk jednocześnie akurat w tej baśni, którą my znamy, on może też przynosić ten fragment takiej wypaczonej męskości albo spotkania się z taką męskością, która nadużywa i tu też mogą być te kawałki różnych nadużyć, też seksualnych, więc to jest te wiele warstw. No i mogłabym tu bardzo, bardzo długo, bo właśnie ten świat, którym żyję, ale też z którego czerpię tak właśnie na co dzień.
1: Jeśli kogoś to poruszyło, zainteresowało, to można troszkę poeksplorować te tematy i rzeczywiście przyjrzeć się tym baśniom, które znamy, ale też tym, które może jeszcze nie trafiły w nasze ręce, żeby poeksplorować i posprawdzać. Ja jeszcze dodam, że można też zapisać się na studia, na których uczysz o tych baśniach, prawda? Uczysz tej pracy poprzez baśnie.
0: Tak, i to nie tylko ja uczę, i to jest też takie zwieńczenie mojego wielkiego marzenia, które dotyczy nadania do przywrócenia rangi właśnie baśni jako starym opowieściom, ale to też jest o tym połączeniu, bo zaprosiłam wiele osób z różnych dziedzin, z różnych perspektyw, jak patrzy się właśnie na baśnie, do tego, że też mam takie poczucie, jakbyśmy siedzieli przy wspólnym ogniu, ale opowiadali o baśniach, też o tym, jak można pracować przez metafory, symbole, archetypy w różny sposób, więc to są osoby, które dzielą się swoją perspektywą, doświadczeniem, wiedzą też swoim językiem, w jaki sposób my opowiadamy o tym, a jednak żyjemy cały czas w świecie narracji.
1: No tak, i te narracje teraz też często są takie bardzo ubogie i krótkie. Jest ten nacisk na krótkie formy, dajmy na to w social mediach, prawda? No tutaj mamy taką przestrzeń, że rzeczywiście możemy się zatrzymać i głębiej wejść w te historie, te, które w zasadzie przewijają się przez całe nasze życie, no bo jak jesteśmy dziećmi, to słuchamy tych bajek, później czytamy je swojemu rodzeństwu, swoim dzieciom, wnukom później, prawda, że to fajnie sobie wracać do tego i patrzeć troszkę od drugiej strony. Wiesz co, jeszcze wrócę na chwilę do tych takich trudnych momentów u ciebie i tego bólu. Czy już udało ci się wypracować sobie jakiś taki schemat, jak sobie radzić z nim, jak ta strata na przykład się pojawia? No bo to jest nieodzowny element naszego życia i chyba też często coś, na co nie mamy wpływu albo mamy mały wpływ, i to są momenty też, które nas zatrzymują, często gdzieś tam właśnie jakieś depresyjne momenty się pojawiają wtedy, więc ja zawsze chętnie zbieram takie wskazówki, żeby jak najmniej było takich momentów drastycznych dla nas.
0: Nie wiem, na ile też można się na to przygotować. Po prostu życie tak jak... No właśnie, posłużę się też baśnią o Lalubie, która też uczy o tym, jak że kryzysy są też częścią naturalną naszego życia, że to jest właśnie ten element umierania i że jest taka lalowa, która potem może cię poskładać, czyli składa nas z powrotem i przez to możemy odbudować albo tworzyć na nowo też świat. To jest też to, co mnie nauczyły baśnie i czego mnie uczy Laloba, a też takiego oddawania się, poddawania się w jej ręce, że ona mnie znów z tego rozpadu może poskładać. To, co jest taką moją lekcją cały czas, którą wiesz, uczę się jej, to przede wszystkim niezaprzeczanie temu, że boli i że straciłam coś, że naprawdę coś straciłam i że tego już może nie będzie nigdy więcej w moim życiu, bo to jest też to, że tak jak mówię, że my cały czas żyjemy w jakichś narracjach, to ten świat często daje nam narrację aktualnie, ten współczesny świat, że wszystko możesz i że wszystko możesz mieć, a to nie jest prawdziwe. Mamy jednak określone ten czas życia i w nim trzeba właśnie umieć wybierać to, co jest najważniejsze i godzić się z tym, że nie zrobimy wszystkiego. Nawet jeżeli to jest wspaniałe i fascynujące i ciekawe i ważne nawet, to nie starczy nam naszego życia na to wszystko, więc tu jest też ten rodzaj straty, godzenia się też z tym, że trzeba coś zostawić, co jednak jest ciekawe. To jest też ten element dla mnie taki, który mi pomaga raz, że nie zaprzeczania i nazywania, że tak, to jest strata i ona boli, do takiego wchodzenia też w ten ból, żeby naprawdę go przeżyć do końca, nie zalepiać sobie i nie pocieszać się jakąś iluzją, która no, na chwilę może być pomocna, ale na dłuższą metę nie no, będzie zatrzymywać. Więc to jest dla mnie też takie uczenie się przez bardzo przez ciało, przez to, co mówiłam o tym takim procesie otwierania się tego, przeżyć do końca i dopiero sprawdzić, gdzie jestem i co wtedy jest możliwe.
1: Właśnie patrzę na książkę, mam taką książkę na półce, która czeka na swoją kolej, w długiej kolejce, ale właśnie zastanawiam się, czy jej nie przyspieszyć. Ostatnio jakoś tak czuję. To jest książka, być może ją znasz, To, co musimy utracić.
0: Tak, ale tam jest ważny temat poruszany, ale on jest taki przedstawiony w bardzo taki analityczny sposób. Na to też byłabym uważna, bo ta perspektywa odnosi się do tego, że ten rodzaj bólu, straty, tak nam trudno się z tym pogodzić, bo wszyscy mamy to doświadczenie wyjścia z tego bezpiecznego łona do tego świata, nie? Też tych narodzin, więc te narodziny nam tworzą to, że tracimy też coś. To bezpieczne miejsce, to jest ten motyw baśniowy, kiedy umiera dobra matka i trzeba iść do świata, tylko że w tej naszej współczesnej opowieści dobra matka umiera i miejsce wchodzi macocha, która wypędza. Więc wyruszamy do naszego życia jako sieroty, jako wyrzutki. A to też może nie o to chodzi. Ten motyw na studiach, ale też na tej pracy właśnie pokazuje, że można wyruszyć do życia, bo i tak trzeba wyruszyć do życia, z innego miejsca, że można dostać ten komunikat, dałam ci, co mogłam, dałam ci wszystko, co mogłam, kocham cię, ale już czas. Już czas, byś poszła do Baby Jagi, bo tylko ona ci to może dać. I każda kobieta zna tam drogę, więc wierzę, że ty też tam trafisz. Nie? Że to jest inne to przejście, inne wyjście, to nie znaczy, że nie będziemy się już bać, że nie będzie nam towarzyszyło, nie wiem, że spotka nas coś nieoczekiwanego, ale ten przekaz robi coś innego, nie zmienia.
1: Chciałam zapytać jeszcze o to, nie wiem, czy pamiętasz ten moment, w sensie, czy to trwało jakoś długo, czy ty rzeczywiście miałaś taki moment zatrzymania, że próbowałaś różnych rzeczy, jak to wyglądało u ciebie? Czy rzeczywiście się zatrzymałaś i jakby, nie wiem, nie miałaś zajęć typu praca, szkoła, studia i dawałaś sobie ten czas, żeby odkrywać? Bo ta twoja historia przypomina o tym, że często my się tak zamykamy. A właśnie, takie przypadkowe spotkania czasem coś nam otwierają, coś nam pokazują, a często jak jesteśmy w tym, nie wiem, w takim jakimś trudniejszym momencie, to się zamykamy i chcemy w ogóle być sami. Tak jakoś mi to przyszło.
0: Miałam oba te momenty tego zamknięcia i to jest może kwestia też tego, czego się uczę, odróżniania, gdzie to zamknięcie jest takim wejściem do takiej wewnętrznej jaskini, do jakiejś, znowu trochę do tej jaskini, znowu wejścia do tej, do takiej, takiej macicy, która właśnie jest tą przestrzenią też takiej ciemności, która rodzi, ale też która przyjmuje, czy ona też transformuje, więc my znów możemy tam wracać. To nie jest tak, że raz wyszliśmy z tego łona, jest to łono, które jest takie bardziej uniwersalne i tam znów można się schować i właśnie, że ono będzie transformować, tak jak Baba Jaga zjada albo są różne postacie, które zjadają, że ta transformacja tam zachodzi właśnie w tym brzuchu, w tej ciemności brzucha. I żeby móc znowu narodzić się i tworzyć. I to jest inne wejście. I ono jest możliwe też, kiedy w ogóle wiemy i znamy taki rodzaj archetypu, do którego można się odwołać i można go też przypomnieć sobie w swoim ciele albo na nowo go ożywić, że można tam właśnie wracać. A czym innym jest takie odcięcie z wielkiego bólu, z wielkiego żalu, lęku, który totalnie będzie odcinać od świata zewnętrznego, ale też wewnętrznie nas właśnie odcina, że trudno zaczerpnąć też z tej mądrości, też z takiego głosu, który tego wewnętrznego, który mówi, nie, to nie jest to, to nie jest tędy, to nie ta droga. Wtedy łatwiej usłyszeć też głos, to o to chodzi, albo to tędy. I to czasem to tędy jest tylko na ten pierwszy krok. Ja to bardzo też dobrze znam, że to tędy było tylko, że dopiero jak zrobiłam ten pierwszy krok, to wiedziałam, jaki zrobić następny. Tego nie dało się przewidzieć dużo wcześniej, tych trzech pierwszych kroków. Nie, to on był tylko możliwy, jeżeli zdecydowałam się i zrobiłam ten pierwszy. Więc jakby tu myślę, że to jest o tym odróżnianiu też tego, co mówisz. I wtedy ta decyzja zrobienia tego pierwszego kroku otwiera właśnie możliwości. I to były te ważne spotkania na mojej ścieżce. I myślę, że mam takie szczęście do ludzi, że spotykałam właściwych ludzi w takich momentach, którzy właśnie przynosili mi różne wskazówki, jak właśnie ta taka recepta, albo to byli ludzie na różne momenty, różne etapy.
1: Jeśli już mówimy o tej przeszłości, to mam takie pytanie na swojej liście. Czy jeśli miałabyś taką możliwość wejścia do takiej maszyny czasu, czy byś z niej skorzystała, czy byś chciała coś zmienić, jakąś inną decyzję podjąć, cofnąć się i coś po prostu tam zamieszać, zmienić?
0: Wiesz co, są takie momenty, że chciałabym wrócić, ale bo jak patrzę na te momenty, w których takie bardzo trudne, najtrudniejsze i gdzie z takiej perspektywy wiem, że gdyby, tak, to jest to gdyby coś, to mogłoby być inaczej, to jest też na takiej zasadzie, że może chciałabym sobie coś powiedzieć, coś sobie dać, ale jak patrzę na taką całość, to wtedy nie było możliwe. Po prostu zrobienie innego kroku, podjęcie innej decyzji. Ale to dla mnie się też łączy z tym, że to nie było możliwe z wielu takich różnych czynników, że też czegoś zabrakło. Zabrakło, wiesz, jakiegoś słowa, które mogłoby przejść. Zabrakło odwagi, by zrobić jakiś krok. Zabrakło, no, że tam czegoś zabrakło. I teraz na ile, i właśnie to jest bardziej to, że chciałabym sobie wtedy coś to dać, to czego zabrakło. I wtedy ta sytuacja, te wydarzenia mogłyby być inne. I to chyba bardziej chodzi, znów wiesz to, że może to nie było takie bolesne, nie trwałoby tak długo, ale wtedy to było jakoś niemożliwe. Więc dla mnie to jest też o tym, albo takie decyzje, które właśnie doprowadziły do straty. I to mnie też, wiesz, uczy, że są takie momenty, że po prostu życie też składa się z takich inwestycji bezzwrotnych. Że po prostu robimy coś, działamy, ale to nie przyniesie nie czegoś, tego, co na co mamy nadzieję, nie? Że to nie zakończy się jakimś sukcesem, zyskiem, spełnieniem, tylko jest inwestycją bezzwrotną.
1: A z drugiej strony można powiedzieć, że często też do nas przychodzi coś tak niespodziewanie, nie ma tej inwestycji, a jednak dostajemy, więc być może równowaga ciągle gdzieś tam się materializuje, nie wiem, czy dobrze to ujęłam, ale...
0: Tak, to jest taki rodzaj takiego przepływu, prawda, że niespodziewanego...
1: No dobrze, to już jak jesteśmy przy słowach i w zasadzie patrząc na zegar, to już powoli niestety musimy kończyć. No to nie wiem, czy w twoim życiu, kiedy byłaś 20-latką, akurat był taki moment, no ale możemy sobie to dostosować. Na koniec zawsze zadaję pytanie, co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś już wiedziała wszystko to, co teraz wiesz. I teraz od ciebie zależy, czy zmieniamy trochę, bo może wiesz, o rok, dwa do przodu czy do tyłu miałby to większy jakiś taki wydźwięk, ale co byś sobie właśnie powiedziała, Ani?
0: Mam takie, nawet takie trzy punkty, które wydaje mi się takie ważne, żeby było sobie, wiesz, to nawet trudno powiedzieć tej 20, 18, na tym progu takiej dorosłości, nie? Wchodzenia w tą dorosłość, to powiedziałabym sobie, nie zostawaj za długo w miejscu, w sytuacji, wśród ludzi, w których jest ci źle i to jest bolesne. Idź dalej. nie zostawaj tam za długo. Powiedziałabym sobie też, korzystaj ze swojej odwagi. Niech jakieś myśli, lęk nie zatrzymuje cię. Rób to, za czym tęsknisz, szybciej, właśnie z tą odwagą. Idź za odwagą. Niech cię to nie powstrzymuje. Nawet jeżeli to nie wyjdzie, nie uda się, dostaniesz nie, próbuj i sprawdzaj, bo to jest lepsze niż zostać na długo też w jakimś miejscu. Że to też już coś pokaże, że to skonfrontuje. I jeszcze powiedziałabym sobie, otwieraj serce na miłość. Bo to się będzie sprawdzać, też to jest o tym też, żeby ten ból nie zatrzymywał za długo. Bo to zranienia, różne historie, to jest normalne też w życiu. A żeby to nie zatrzymało nam za długo. I to otwieranie serca będzie dalej też prowadzić, zasilać.
1: Aniu, bardzo ci dziękuję za tę historię. Ania Rogowska była naszą nauczycielką życia. Stanęła po tej drugiej stronie. Najczęściej ona opowiada o nauczycielkach. Dzisiaj sama się wcieliła w tę rolę. Także bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że moje nauki, które otrzymałam od tych moich archetypowych nauczycielek życia, mogą być też przydatne dla wielu, wielu innych kobiet. No bo i tak jesteśmy częścią też tej wspólnej historii. Ja się...

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stanowczo odrzucił sugestię, że sprawa ma polityczne tło. Żurek skrytykował również tłumaczenia Piesiewicza dotyczące zakupu zegarka za 40 tysięcy euro, nazywając je absurdalnymi i niewiarygodnymi. Śledczy planują przedstawić Piesiewiczowi zarzuty.
3: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie.
3: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
2: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
3: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
2: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanu. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elbląscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Akcja miała miejsce na trasie w kierunku Gdańska, gdzie przejęto ponad 10 kg substancji odurzających oraz niebezpieczne narzędzia. Wśród zatrzymanych jest 16-latek podejrzewany o podpalenie auta oraz poszukiwany 25-latek, który został tymczasowo aresztowany. Sąd zdecydował, że grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie wprowadzenia narkotyków do obrotu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, Lokatorzy. Ten serial, który kiedyś przyciągał miliony przed telewizory, obchodzi już ponad 25 lat od premiery. Kto by pomyślał, że perypetie Krysi, Zuzi i Jacka, próbujących ukryć swoje mieszkanie przed dociekliwymi gospodarzami, będą tak długo w sercach Polaków. Aktorzy, którzy wcielili się w te niezapomniane role, przeszli przez lata zdumiewające metamorfozy. Ciekawe, czy dziś rozpoznalibyśmy ich na ulicy? Może czas na mały test pamięci? Małgorzata Ostrowska znów pokazała, kto rządzi na scenie. Na Top of the Top Sopot Festival 2026 roku. 68-letnia gwiazda w czerni i rockowym stylu przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Jej odważna stylizacja, z plisowanymi ramionami i asymetryczną spódnicą, udowodniła, że rock nie zna wieku. Ostrowska i Maryla Rodowicz pokazują, że autentyczność i charyzma są ponadczasowe, a dojrzałość to tylko kolejny etap do podboju sceny. Marian Lichtman, legenda polskiej sceny muzycznej, postanowił zaszaleć nad Bałtykiem. Z własnym leżakiem pod pachą, niczym król plaży, przemierzał sopocki piasek. Choć woda nie zachęciła go do kąpieli, to fani nie mogli oderwać od niego wzroku. Cóż, nawet w wieku 79 lat Lichtman wciąż potrafi przyciągać uwagę jak magnes. Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
2: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym.
1: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
2: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków? David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło, o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną. Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Nocny kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim styrniku światłodziennym.

0: Yommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Yommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Yommiego, From the Dark.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
2: W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje.
1: W Drawsku Pomorskim 47-letni mężczyzna porzucił psa w worku w lesie. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji zwierzę zostało uratowane i trafiło do schroniska. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany i stanie przed sądem. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
2: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna.
1: Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
2: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 28 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Niemcy planują wprowadzenie nowego podatku od napojów, który obejmie także produkty bez cukru. Projekt Ministerstwa Finansów zakłada opodatkowanie napojów takich jak Cola Zero, napoje owsiane czy bezalkoholowe piwa. Nowa opłata ma przynieść budżetowi około 2 miliardów euro rocznie. Propozycja spotkała się z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku, co budzi obawy producentów o zbyt krótki czas na dostosowanie się do zmian. Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23% do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
1: Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
0: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
1: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Roman Giertych, znany adwokat i polityk. Od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1017 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz, zamknięci w kwarantannie, są o krok od wyznania sobie miłości. Jednak niespodziewana wizyta Sennet, matki Kilica, niszczy intymną atmosferę. Poyraz, mimo wewnętrznej walki, w końcu zdobywa się na odwagę i podejmuje próbę rozmowy z żoną. Nana, zniecierpliwiona jego milczeniem, postanawia go sprowokować. Ich dialog pełen jest napięcia i wzajemnych wyrzutów, co tylko zbliża ich do siebie. Gdy wydaje się, że wreszcie padną kluczowe słowa, Sennet wkracza z tacą jedzenia, przerywając magiczny moment. Odcinek pełen jest nieoczekiwanych zwrotów, które trzymają widzów w napięciu. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hanser próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Hansera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności. Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. W 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta, wciąż przerażona, nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak, szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
0: Splątane losy zapraszają na emocjonujący 35. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14 w TVP 1. Munewer w końcu spotka się z Jasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Starsza kobieta nie zamierza jednak zapomnieć Halilowi i Suzan, że przez nich straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Jasemin zbliżają się do siebie, mimo że Meltem wciąż próbuje im przeszkodzić. W rezydencji Munewer emocje sięgają zenitu, a w szpitalu relacja Buraka i Jasemin nabiera rumieńców. Leman pogodzi się z Ajfer, a Denis przeprosi Pinar, co daje nadzieję na zakończenie konfliktów. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
3: Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolei. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
3: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
3: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy. Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
3: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bracia Golec z zespołu Golec u Orkiestra, znani z hitów jak Ściernisko, postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami o emeryturze. Okazuje się, że choć dbają o przyszłość, to nie do końca wiedzą, jakie składki płacą. ZUS odprowadzają, ale na emeryturę się nie wybierają. Chcą grać tak długo, jak Maryla Rodowicz. Cóż, może to i dobrze, bo kto by chciał przestać słuchać słodyczy? Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
2: Ostatni wschód słońca, najnowszy hit Prime Video, zadebiutował z hukiem, ale niekoniecznie z aplauzem. Choć film przyciągnął tłumy, krytycy nie zostawiają na nim suchej nitki, wytykając brak chemii między bohaterami i aktorskie niedociągnięcia Majry Fico. Mimo to sukces komercyjny może otworzyć drzwi do kolejnych części, bo przecież w świecie streamingu liczy się przede wszystkim kasa, a nie sztuka. Ciekawe, czy Majorka przetrwa jeszcze jedną taką ekranizację. Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
1: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pasko w Wojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie. Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy. Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który już teraz wywołuje sporo emocji. To pierwsze wydawnictwo bez Brenta Hinca, który jak się okazało nie odszedł z zespołu z własnej woli, a został wyrzucony. Po jego tragicznej śmierci w wypadku motocyklowym zespół musiał zmierzyć się z nagrywaniem w trudnym emocjonalnie czasie. Album pełen jest gościnnych występów, a wśród nich Geezer Butler i Josh Homme. Choć niektóre utwory mogą wydawać się nieco na autopilocie, Mastodon wciąż trzyma wysoki poziom, co z pewnością ucieszy fanów. Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu?
2: Nightwish, fińska legenda metalu, znowu na ustach fanów. Po długiej ciszy i braku koncertów od 2023 roku Tuomas Holopainen, mózg zespołu, ogłasza, że ma już 6 nowych utworów. Mimo że przyszły rok nie przyniesie jeszcze trasy koncertowej, to nowa płyta jest pewniakiem. Czyżby Nightwish szykował się do wielkiego powrotu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, inspiracji im nie brakuje.
1: Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś pokażą też 24.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządu.
2: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po dwóch dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
1: Wstrząsająca zbrodnia w Polsce. Tomasz M., znany jako optyk z Sosnowca, został skazany na dożywocie za porwanie i zamordowanie 11-letniego Sebastiana z Katowic. Sprawca, który wcześniej był już znany policji, dopuścił się czynów o wyjątkowym okrucieństwie. Wyrok zapadł w lutym 2023 roku i został utrzymany w apelacji.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
2: W województwie zachodniopomorskim pijany 47-letni mężczyzna uwięził psa w worku i porzucił go w lesie. Na szczęście świadkowie zdarzenia wezwali policję, która szybko zareagowała. Funkcjonariusze odnaleźli psa, który trafił do schroniska i jest bezpieczny. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: Sprawa Zonda Krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Próbując opisać swoją rolę, zamiast gospodyni powiedziała gospodarką, co wywołało salwy śmiechu i szybko trafiło do sieci. Współprowadząca panel, dziennikarka Agnieszka Wiśniewska, zareagowała natychmiast, podpowiadając Nowackiej, jak poprawnie odmienić słowo. Nagranie z tego zabawnego momentu stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sosnowcu powstający park przy ulicy Białostockiej będzie nosił imię Łukasza Litewki. Decyzję tę podjęli miejscy radni, a pomysł został wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego posła. To kolejna inicjatywa upamiętniająca jego działalność po powołaniu fundacji jego imienia. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu tego roku w wypadku drogowym. Koalicja rządząca intensywnie przygotowuje się do przyszłych wyborów parlamentarnych. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy potwierdził, że rozważane są różne scenariusze, w tym wspólna lista wszystkich ugrupowań. Decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej w lutym przyszłego roku.
2: Marcin Romanowski, poseł PiS, nadal będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek jego obrońcy o uchylenie INA, nie uznając argumentów o pobycie Romanowskiego poza Unią Europejską. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska również został pozostawiony bez dalszego biegu. Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Braun miał publicznie negować zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Sprawą zajmuje się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest na podstawie artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stanowczo odrzucił sugestię, że sprawa ma polityczne tło. Żurek skrytykował również tłumaczenia Piesiewicza dotyczące zakupu zegarka za 40 tysięcy euro, nazywając je absurdalnymi i niewiarygodnymi. Śledczy planują przedstawić Piesiewiczowi zarzuty. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu busa, ciężarówki i osobówki zginął kierowca busa, a jedna osoba trafiła do szpitala. Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu, a trasa była czasowo zablokowana. Policja apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu między pojazdami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Dziś polskie siatkarki zmierzą się z Turczynkami w Mistrzostwach Europy. Oba zespoły są już pewne awansu do 1/8 finału, a stawką meczu jest pierwsze miejsce w grupie A. Zwycięzca zagra z Portugalią, a przegrany zmierzy się z Azerbejdżanem lub Holandią. Polki mogą uniknąć w półfinale spotkania z Włoszkami, co może być korzystne. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
2: John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
2: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Żelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
3: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1018 odcinek. Poyraz, bohater serialu, ponownie znajdzie się w niebezpiecznym świecie nielegalnych walk. Sedat, bezwzględny przeciwnik, zmusi go do powrotu na ring, stosując brutalny szantaż. Poyraz, mimo że pragnie chronić swoich bliskich, nie ma wyboru i musi stawić czoła dawnym demonom. Jego relacja z Naną, która zaczyna rozkwitać, zostanie wystawiona na próbę. Czy Poyraz zdoła wyznać jej prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg.
3: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W Domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany.
2: W 468 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtuz z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD.
3: 14 sezon serialu Na Sygnale zadebiutuje 7 września. Telewizja Polska wprowadza zmiany w harmonogramie emisji, przesuwając godziny rozpoczęcia odcinków na 21.50 i 22.20. Niestety, liczba odcinków tygodniowo zostanie zredukowana z 5 do 4. W poniedziałki widzowie zobaczą 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. Z ramówki zniknie drugi środowy odcinek, a jego miejsce zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem przetasowań w wieczornym paśmie TVP2.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 24 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
0: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
0: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanu. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agustin Egurolla, znany tancerz, postanowił nie tylko zatańczyć na własnym weselu, ale i wejść w branżę ślubną z przytupem. Kupił pałac nad wodą, niedaleko Warszawy i planuje stworzyć tam prawdziwą oazę dla zakochanych. Marzy o miejscu, gdzie pary będą mogły nauczyć się pierwszego tańca i zorganizować wymarzone wesele. Choć plany są ambitne, Egurolla zapewnia, że nie zamierza zdzierać z Polaków, a jego pałac już teraz jest otwarty na romantyczne weekendy.
2: Marta Hyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia – walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Hyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie.
1: Ach, Lokatorzy. Ten serial, który kiedyś przyciągał miliony przed telewizory, obchodzi już ponad 25 lat od premiery. Kto by pomyślał, że perypetie Krysi, Zuzi i Jacka, próbujących ukryć swoje mieszkanie przed dociekliwymi gospodarzami, będą tak długo w sercach Polaków. Aktorzy, którzy wcielili się w te niezapomniane role, przeszli przez lata zdumiewające metamorfozy. Ciekawe, czy dziś rozpoznalibyśmy ich na ulicy? Może czas na mały test pamięci? Marian Lichtman, legenda polskiej sceny muzycznej, postanowił zaszaleć nad Bałtykiem. Z własnym leżakiem pod pachą, niczym król plaży, przemierzał sopocki piasek. Choć woda nie zachęciła go do kąpieli, to fani nie mogli oderwać od niego wzroku. Cóż, nawet w wieku 79 lat, Lichtman wciąż potrafi przyciągać uwagę jak magnes.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda. Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
2: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym. David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło, o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
1: Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu?
2: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na 1. miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
1: Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
2: Hubert B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące w związku z tragicznym wypadkiem drogowym w Krakowie, w którym zginęli młodzi rodzice, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca twierdzi, że stracił panowanie nad pojazdem z powodu nierówności na drodze. Jednak śledczy analizują dane z czarnej skrzynki, które mogą podważyć jego wersję wydarzeń. Prokuratura szacuje, że samochód mógł poruszać się z prędkością 70 km na godzinę, co znacznie przekraczało dozwolony limit. Sprawa jest w toku. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje.
1: W Drawsku Pomorskim 47-letni mężczyzna porzucił psa w worku w lesie. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji zwierzę zostało uratowane i trafiło do schroniska. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany i stanie przed sądem. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast. 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki cukru w przygotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście.
2: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Elbląscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Akcja miała miejsce na trasie w kierunku Gdańska, gdzie przejęto ponad 10 kg substancji odurzających oraz niebezpieczne narzędzia. Wśród zatrzymanych jest 16-latek podejrzewany o podpalenie auta oraz poszukiwany 25-latek, który został tymczasowo aresztowany. Sąd zdecydował, że grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie wprowadzenia narkotyków do obrotu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia. We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
2: Na krajowym rynku paliw obserwujemy dziś wyraźne zmiany cen. Olej napędowy tanieje, podczas gdy ceny benzyny rosną. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę 95-oktanową, a Aramco Poland prowadzi w cenach oleju napędowego. Wzrosty cen benzyny wynikają z globalnych spadków zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych, mimo że ropa na światowych rynkach tanieje. Obniżki cen oleju napędowego mogą przynieść tańsze tankowanie jeszcze w tym tygodniu, ale kierowcy aut osobowych muszą przygotować się na wyższe koszty.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
2: Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym.
1: Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na tak samo 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1017 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz, zamknięci w kwarantannie, są o krok od wyznania sobie miłości. Jednak niespodziewana wizyta Sennet, matki Kilica, niszczy intymną atmosferę. Poyraz, mimo wewnętrznej walki, w końcu zdobywa się na odwagę i podejmuje próbę rozmowy z żoną. Nana, zniecierpliwiona jego milczeniem, postanawia go sprowokować. Ich dialog pełen jest napięcia i wzajemnych wyrzutów, co tylko zbliża ich do siebie. Gdy wydaje się, że wreszcie padną kluczowe słowa, Sennet wkracza z tacą jedzenia, przerywając magiczny moment. Odcinek pełen jest nieoczekiwanych zwrotów, które trzymają widzów w napięciu. W 1018 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Plany zaręczyn Ainur i Kiwanca zostaną przerwane przez tragiczny wypadek drogowy. Kiwanc trafi do szpitala, a zdezorientowaną Ainur wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Wydarzenia te będą miały miejsce w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na kanale TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która zdobyła serca widzów. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stamboliszwili. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Sila, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hanser próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Sila opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Hansera, Sila nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie.
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Janek, przyjaciel Mateusza, stanie w obronie Matyldy, co doprowadzi do tragicznego wypadku. W wyniku bójki z chłopakiem, który upokorzył Matyldę, Janek dozna poważnego urazu głowy i niespodziewanie straci wzrok. Ta szokująca utrata widzenia zmieni jego życie na zawsze. W tym samym odcinku Maria zaprosi Mateusza i jego przyjaciół do grabiny, licząc na poprawę humoru Barbary. Jednak szybko zauważy, że Mateusz sam potrzebuje pocieszenia, gdyż jego serce znów zostało złamane. Tym razem uczucia Mateusza będą związane z Majką, a nie z Bogną, z którą właśnie się rozstał. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobbing. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
0: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki cukru w przegotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Elbląscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Akcja miała miejsce na trasie w kierunku Gdańska, gdzie przejęto ponad 10 kg substancji odurzających oraz niebezpieczne narzędzia. Wśród zatrzymanych jest 16-latek podejrzewany o podpalenie auta oraz poszukiwany 25-latek, który został tymczasowo aresztowany. Sąd zdecydował, że grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie wprowadzenia narkotyków do obrotu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą podobnie 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łepkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
2: Ostatni wschód słońca, najnowszy hit Prime Video, zadebiutował z hukiem, ale niekoniecznie z aplauzem. Choć film przyciągnął tłumy, krytycy nie zostawiają na nim suchej nitki, wytykając brak chemii między bohaterami i aktorskie niedociągnięcia Majry Fico. Mimo to sukces komercyjny może otworzyć drzwi do kolejnych części, bo przecież w świecie streamingu liczy się przede wszystkim kasa, a nie sztuka. Ciekawe, czy Majorka przetrwa jeszcze jedną taką ekranizację. Małgorzata Socha, nasza ulubiona aktorka, postanowiła dołączyć do elitarnego klubu polskich gwiazd z hiszpańskimi posiadłościami. Jej wymarzony dom w Hiszpanii jest w trakcie remontu, a Socha z zapałem dzieli się postępami na Instagramie. Choć meble już przyjechały, aktorka musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ponieważ prace idą w iście hiszpańskim tempie. Cóż, kto by nie chciał złapać trochę słońca, nawet jeśli trzeba czekać na wymarzoną willę.
1: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie. Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski? Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który już teraz wywołuje sporo emocji. To pierwsze wydawnictwo bez Brenta Hinsa, który, jak się okazało, nie odszedł z zespołu z własnej woli, a został wyrzucony. Po jego tragicznej śmierci w wypadku motocyklowym zespół musiał zmierzyć się z nagrywaniem w trudnym emocjonalnie czasie. Album pełen jest gościnnych występów, a wśród nich Geezer Butler i Josh Homme. Choć niektóre utwory mogą wydawać się nieco na autopilocie, Mastodon wciąż trzyma wysoki poziom, co z pewnością ucieszy fanów. Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu? Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
2: Nightwish, fińska legenda metalu, znowu na ustach fanów. Po długiej ciszy i braku koncertów od 2023 roku Tuomas Holopainen, mózg zespołu, ogłasza, że ma już 6 nowych utworów. Mimo że przyszły rok nie przyniesie jeszcze trasy koncertowej, to nowa płyta jest pewniakiem. Czyżby Nightwish szykował się do wielkiego powrotu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, inspiracji im nie brakuje.
1: Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 22 stopnie Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express. Radio przez sztuczną

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po 2 dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
2: Wstrząsająca zbrodnia w Polsce. Tomasz M., znany jako optyk z Sosnowca, został skazany na dożywocie za porwanie i zamordowanie 11-letniego Sebastiana z Katowic. Sprawca, który wcześniej był już znany policji, dopuścił się czynów o wyjątkowym okrucieństwie. Wyrok zapadł w lutym 2023 roku i został utrzymany w apelacji. Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sprawa Zonda Krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Próbując opisać swoją rolę, zamiast gospodyni powiedziała gospodarką, co wywołało salwy śmiechu i szybko trafiło do sieci. Współprowadząca panel, dziennikarka Agnieszka Wiśniewska, zareagowała natychmiast, podpowiadając Nowackiej, jak poprawnie odmienić słowo. Nagranie z tego zabawnego momentu stało się hitem w mediach społecznościowych.
2: Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sosnowcu powstający park przy ulicy Białostockiej będzie nosił imię Łukasza Litewki. Decyzję tę podjęli miejscy radni, a pomysł został wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego posła. To kolejna inicjatywa upamiętniająca jego działalność po powołaniu fundacji jego imienia. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu tego roku w wypadku drogowym. Koalicja rządząca intensywnie przygotowuje się do przyszłych wyborów parlamentarnych. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy potwierdził, że rozważane są różne scenariusze, w tym wspólna lista wszystkich ugrupowań. Decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej w lutym przyszłego roku. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa 2 mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce. Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Braun miał publicznie negować zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Sprawą zajmuje się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest na podstawie artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Mychajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
2: John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
0: Radio Super Express. Sport. Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Dziś wieczorem polskie siatkarki zmierzą się z Turcją w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Mistrzostw Europy. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Wygrana z Turcją oznaczałaby mecz z Portugalią w kolejnej rundzie, ale przegrana może przynieść korzystniejszą drabinkę turniejową. Mecz odbędzie się w Stambule, a szczegóły dotyczące dalszych rozgrywek poznamy po zakończeniu fazy grupowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, a aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco.
1: M jak miłość zaskoczy widzów w 1941 odcinku, gdy Artur Rogowski wyjedzie do Berlina. Nie będzie to jednak zwykła podróż służbowa, bo towarzyszyć mu będzie Joanna Dobrzańska. Ich romans, który miał być zakończony, nabiera nowego tempa. Artur próbował przekonać Agnes, że zerwał z Joanną, ale prawda wyjdzie na jaw. Agnes odkryje, że ojciec nadal spotyka się z młodą lekarką i wyjechał z nią z kraju. To kolejny dowód na to, że Artur coraz bardziej angażuje się w te relacje. Czy wyjazd do Niemiec oznacza dla niego nowy początek? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała? Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno. Pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed. Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany.
1: Z Splątane losy zapraszają na emocjonujący 35. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14 w TVP1. Munewer w końcu spotka się z Jasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Starsza kobieta nie zamierza jednak zapomnieć Halilowi i Suzan, że przez nich straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Jasemin zbliżają się do siebie, mimo że Meltem wciąż próbuje im przeszkodzić. W rezydencji Munewer emocje sięgają zenitu, a w szpitalu relacja Buraka i Jasemin nabiera rumieńców. Leman pogodzi się z Ajfer, a Denis przeprosi Pinar, co daje nadzieję na zakończenie konfliktów. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 23 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła 16.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
3: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agustin Egurolla, znany tancerz, postanowił nie tylko zatańczyć na własnym weselu, ale i wejść w branżę ślubną z przytupem. Kupił pałac nad wodą, niedaleko Warszawy i planuje stworzyć tam prawdziwą oazę dla zakochanych. Marzy o miejscu, gdzie pary będą mogły nauczyć się pierwszego tańca i zorganizować wymarzone wesele. Choć plany są ambitne, Egurolla zapewnia, że nie zamierza zdzierać z Polaków, a jego pałac już teraz jest otwarty na romantyczne weekendy.
2: Marta Hyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Hyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie.
1: Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
2: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi.
2: Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci. Oto Wiktor, 30-letni rolnik z Małopolski, który postanowił szukać miłości w 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten pracowity gospodarz i dzielny strażak, który na co dzień ratuje ludzi i hoduje bydło, teraz będzie musiał zmierzyć się z prawdziwym wyzwaniem – znalezieniem kobiety, która wytrzyma z nim na wsi. Czy jego pasja do podróży i zbierania grzybów wystarczy, by oczarować kandydatki? Przekonamy się już od 6 września, kiedy to rusza nowy sezon programu.
1: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło – o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną.
1: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez.
2: Grzegorz Ciechowski, mroczny lider Republiki, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, obchodziłby wkrótce swoje 69. urodziny. Od studenckiego klubu w Toruniu do statusu legendy rocka, jego artystyczna podróż była pełna zaskakujących zwrotów i metamorfoz. Ciechowski nie tylko podbił serca fanów jako lider Republiki, ale także jako obywatel GC, tworząc niezapomniane przeboje, które nuciła cała Polska. Jego muzyka i poezja wciąż żyją, a pamięć o nim jest kultywowana na festiwalach i koncertach, udowadniając, że legenda Ciechowskiego jest nieśmiertelna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach. Luksusowe BMW z ogromną prędkością wbiło się w naczepę ciężarówki zaparkowanej na pasie awaryjnym. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokurator zlecił sekcję zwłok i badania toksykologiczne.
2: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów. Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października. Dziś w Międzyzdrojach oba kąpieliska są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 19 stopni, co przy niemal bezwietrznej aurze tworzy idealne warunki do plażowania. Woda jest czysta i bezpieczna, a po relaksie na plaży warto odwiedzić kulinarny festiwal Pogranicza na Alei Gwiazd.
2: W województwie zachodniopomorskim pijany 47-letni mężczyzna uwięził psa w worku i porzucił go w lesie. Na szczęście świadkowie zdarzenia wezwali policję, która szybko zareagowała. Funkcjonariusze odnaleźli psa, który trafił do schroniska i jest bezpieczny. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: Zbliża się sezon grypowy w Polsce, a eksperci apelują o rozpoczęcie szczepień już teraz. Zalecają szczepienia nie tylko przeciw grypie, ale także COVID-19 i RSV, szczególnie dla osób starszych i z chorobami przewlekłymi. Szczepionki są już dostępne w aptekach, a odporność pojawia się po około 3 tygodniach. Warto skorzystać z dostępnych refundacji, by zabezpieczyć się przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast. 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna.
2: Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
1: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają. Nad Polskę nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Już w nocy z piątku na sobotę spodziewane są intensywne opady deszczu i burze, szczególnie na południowym zachodzie kraju. IMGW ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, silnym wiatrem i gradem, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Burzowa aura może utrzymać się przez cały weekend, obejmując także centralną i wschodnią Polskę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
2: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
2: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
1: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super. Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą. To cytuję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1018 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Plany zaręczyn Ainur i Kiwansa zostaną przerwane przez tragiczny wypadek drogowy. Kiwans trafi do szpitala, a zdezorientowaną Ainur wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Wydarzenia te będą miały miejsce w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16, na kanale TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która zdobyła serca widzów. W rolach głównych występują Halil i Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stambolishvili. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek. Poyraz łamie obietnicę daną Nanie i wraca do niebezpiecznych walk w klatce. Jego decyzja może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza, że Kansel i Semih planują wykorzystać ten sekret. Nana zaczyna podejrzewać, że Poyraz coś ukrywa, co tylko potęguje napięcie. W międzyczasie Poyraz intensywnie trenuje do starcia z groźnym rywalem o pseudonimie Bulldozer. Czy zatajenie prawdy przed żoną doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępny będzie na platformie TVP VOD.
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Deniz, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiakowa odkrywa, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami sercowymi. Choć początkowo wydaje się, że chodzi o rozstanie z Bogną, prawda okazuje się inna. Mateusz wciąż nie może zapomnieć o majce, koleżance z wojska, co staje się dla niego największym wyzwaniem. Czujna babcia szybko dostrzega, że za smutkiem wnuka kryje się coś więcej niż tylko złamane serce. Spotkanie w grabinie, które miało poprawić humor, przynosi nieoczekiwane odkrycia. Barbara, jak zawsze spostrzegawcza, wspiera Mateusza w trudnych chwilach. Historia jego uczuć do Majki będzie się rozwijać w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
3: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić dwie łyżeczki cukru w przegotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście. Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanu. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie Przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas? To kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
3: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z To, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
3: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który już teraz wywołuje sporo emocji. To pierwsze wydawnictwo bez Brenta Hinca, który, jak się okazało, nie odszedł z zespołu z własnej woli, a został wyrzucony. Po jego tragicznej śmierci w wypadku motocyklowym zespół musiał zmierzyć się z nagrywaniem w trudnym emocjonalnie czasie. Album pełen jest gościnnych występów, a wśród nich Geezer Butler i Josh Homme. Choć niektóre utwory mogą wydawać się nieco na autopilocie, Mastodon wciąż trzyma wysoki poziom, co z pewnością ucieszy fanów. Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu?
2: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Koniec świata, a raczej koniec rokowizna Festiwal 2026. Pogdańsk i Poznaniu, Kraków przejmuje pałeczkę na wielki finał. Już jutro na lotnisku Rakowice-Czyżyny zagrają m.in. Zenek Grabowski, Dżem i Koma. Czyżby to była ostatnia szansa, by jeszcze raz poczuć festiwalowy klimat tego lata? Cóż, kto nie zdąży, niech żałuje.
3: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem. Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan. Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Chłopiec cudem przeżył i jego stan zdrowia został ustabilizowany. Sąd rodzinny w trybie pilnym rozpatruje wniosek o przekazanie opieki nad dzieckiem bliskim, co pozwoli uniknąć umieszczenia go w placówce opiekuńczej. Tymczasem trwa śledztwo w sprawie wypadku, a kierowca, który potrącił rodzinę, został tymczasowo aresztowany. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań. W Katowicach zatrzymano 51-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o pomocnictwo w oszustwie finansowym.

0: finansowym. Mężczyzna odbierał gotówkę od ofiary, która uwierzyła w fałszywą inwestycję i straciła 90 tysięcy złotych. Policja zatrzymała go podczas próby odebrania kolejnej kwoty. Zatrzymany usłyszał 5 zarzutów i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy badają, czy ofiar było więcej.
1: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po 2 dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wstrząsająca zbrodnia w Polsce. Tomasz M., znany jako optyk z Sosnowca, został skazany na dożywocie za porwanie i zamordowanie 11-letniego Sebastiana z Katowic. Sprawca, który wcześniej był już znany policji, dopuścił się czynów o wyjątkowym okrucieństwie. Wyrok zapadł w lutym 2023 roku i został utrzymany w apelacji. Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu. Kołobrzeg cieszy się dziś doskonałymi warunkami do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda spełnia rygorystyczne normy sanitarne. Nad Bałtykiem powiewają białe flagi, co oznacza bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza.
1: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
0: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale Ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Mychajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
2: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Dziś wieczorem polskie siatkarki zmierzą się z Turcją w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Mistrzostw Europy. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Wygrana z Turcją oznaczałaby mecz z Portugalią w kolejnej rundzie, ale przegrana może przynieść korzystniejszą drabinkę turniejową. Mecz odbędzie się w Stambule, a szczegóły dotyczące dalszych rozgrywek poznamy po zakończeniu fazy grupowej. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, a aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie przyniosą emocjonujące zwroty akcji. W 3395 odcinku, który pojawi się po wakacjach, relacja Renaty i Marcina Kodura stanie przed poważnym wyzwaniem. Policjant zacznie podejrzewać swoją ukochaną o coś więcej i zażąda od niej testu na narkotyki. Renata kategorycznie odmówi, co tylko pogłębi jego podejrzenia. Dominika, przyjaciółka Renaty, również spróbuje przekonać ją do powrotu na odwyk, ale spotka się z oporem. Konflikty między Renatą a jej bliskimi narastają, a przyjaźń z Dominiką wisi na włosku. Czy Renata ma coś do ukrycia? Czy to tylko brak zaufania ze strony bliskich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak Miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Choć serial wraca na antenę 7 września, na tę wyjątkową ceremonię trzeba będzie poczekać do późnej jesieni. Zwiastun ujawnia, że na ślubie zabraknie rodziny Karskiego, w tym kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między Adamem a Jakubem. Na liście gości znajdą się głównie bliscy Natalki, w tym Mostowiakowie, Rogowscy i Lisieccy. Adam wyzna Natalii, że jej rodzina stała się dla niego wszystkim. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu wzruszeń fanom serialu. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Janek, przyjaciel Mateusza, stanie w obronie Matyldy, co doprowadzi do tragicznego wypadku. W wyniku bójki z chłopakiem, który upokorzył Matyldę, Janek dozna poważnego urazu głowy i niespodziewanie straci wzrok. Ta szokująca utrata widzenia zmieni jego życie na zawsze. W tym samym odcinku Maria zaprosi Mateusza i jego przyjaciół do grabiny, licząc na poprawę humoru Barbary. Jednak szybko zauważy, że Mateusz sam potrzebuje pocieszenia, gdyż jego serce znów zostało złamane. Tym razem uczucia Mateusza będą związane z Majką, a nie z Bogną, z którą właśnie się rozstał.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała? Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno. Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 1020, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1, Poyraz ponownie zgodzi się na walkę w klatce, mimo że obiecał Nanę, że tego nie zrobi. Jego decyzja może zniszczyć zaufanie, które z trudem budowali. Nana zaczyna podejrzewać, że mąż coś przed nią ukrywa, a jej intuicja nie zawodzi. Tymczasem Kansel i Semich odkrywają tajemnicę Poyraza i planują ją wykorzystać przeciwko niemu. Poyraz musi zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami swojego kłamstwa. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
3: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią między innymi Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie.
2: Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
1: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym.
2: Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Grian Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po 2 operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Grzegorz Ciechowski, mroczny lider Republiki, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, obchodziłby wkrótce swoje 69. urodziny. Od studenckiego klubu w Toruniu do statusu legendy rocka, jego artystyczna podróż była pełna zaskakujących zwrotów i metamorfoz. Ciechowski nie tylko podbił serca fanów jako lider Republiki, ale także jako obywatel GICE, tworząc niezapomniane przeboje, które nuciła cała Polska. Jego muzyka i poezja wciąż żyją, a pamięć o nim jest kultywowana na festiwalach i koncertach, udowadniając, że legenda Ciechowskiego jest nieśmiertelna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Sromowce Niżne zapraszają na pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego. W programie emocjonujące zawody na Dunajcu, koncerty i pokazy taneczne. Start o godzinie 12, a zabawa potrwa do północy. To wyjątkowa okazja, by poznać flisackie tradycje i lokalne zwyczaje. Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast.
2: Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
1: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają. Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Kryminalni z Białej Podlaskiej odkryli nielegalną plantację konopi w gminie Sosnówka. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 38-letnią kobietę podczas pielęgnacji roślin. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W sumie zabezpieczono ponad 300 krzewów i 4,5 kg narkotyków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: byciem wolną. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a premierowe odcinki zaskoczą fanów już w ten weekend. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, a kolejny w niedzielę, 30 sierpnia o tej samej godzinie. Oba odcinki będą transmitowane jednocześnie na TVN i TVN7, co nadaje premierze wyjątkowy charakter. Po weekendzie program wraca do tradycyjnego harmonogramu i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na TVN7. Nowy sezon wprowadza innowacyjne mechanizmy, takie jak rajskie tableau z 13 kluczowymi kartami. Claudia Eldursi i Edyta Zając poprowadzą program, a uczestnicy będą walczyć o miłość i nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych w malowniczej Tajlandii. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: Serial Crystal Lake to nowa odsłona kultowego Piątku 13. Premiera w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 15 października, a w Europie dzień później, 16 października, na platformie HBO Max. Akcja serialu rozgrywa się rok po utonięciu Jasona Voorheesa, kiedy to w miasteczku pojawiają się tajemniczy nieznajomi badający przeszłość jego matki, Pameli. W roli głównej zobaczymy Lindę Cardellini, znaną z Scoobiego Doo i Chętnych na seks. Serial został nakręcony przez studio A24, a za jego powstanie odpowiada Brad Caleb Kane, twórca prequela To. Fani mogą spodziewać się emocjonującej historii pełnej napięcia i krwawych zwrotów akcji.
1: 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
3: Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobbying. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Media podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Chyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Chyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel. Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
1: Oto Wiktor, 30-letni rolnik z Małopolski, który postanowił szukać miłości w 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten pracowity gospodarz i dzielny strażak, który na co dzień ratuje ludzi i hoduje bydło, teraz będzie musiał zmierzyć się z prawdziwym wyzwaniem – znalezieniem kobiety, która wytrzyma z nim na wsi. Czy jego pasja do podróży i zbierania grzybów wystarczy, by oczarować kandydatki? Przekonamy się już od 6 września, kiedy to rusza nowy sezon programu. Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa Perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda? Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu?
2: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez. Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu?
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem. Szkolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Szkolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań. W Katowicach zatrzymano 51-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o pomocnictwo w oszustwie finansowym. Mężczyzna odbierał gotówkę od ofiary, która uwierzyła w fałszywą inwestycję i straciła 90 tysięcy złotych. Policja zatrzymała go podczas próby odebrania kolejnej kwoty. Zatrzymany usłyszał 5 zarzutów i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy badają, czy ofiar było więcej.
2: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po 2 dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kołobrzeg cieszy się dziś doskonałymi warunkami do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda spełnia rygorystyczne normy sanitarne. Nad Bałtykiem powiewają białe flagi, co oznacza bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Sosnowcu powstający park przy ulicy Białostockiej będzie nosił imię Łukasza Litewki. Decyzję tę podjęli miejscy radni, a pomysł został wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego posła. To kolejna inicjatywa upamiętniająca jego działalność po powołaniu fundacji jego imienia. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu tego roku w wypadku drogowym. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce. Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Braun miał publicznie negować zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Sprawą zajmuje się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest na podstawie artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek. John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Dziś wieczorem polskie siatkarki zmierzą się z Turcją w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Mistrzostw Europy. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Wygrana z Turcją oznaczałaby mecz z Portugalią w kolejnej rundzie, ale przegrana może przynieść korzystniejszą drabinkę turniejową. Mecz odbędzie się w Stambule, a szczegóły dotyczące dalszych rozgrywek poznamy po zakończeniu fazy grupowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 15 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie przyniosą emocjonujące zwroty akcji. W 3395 odcinku, który pojawi się po wakacjach, relacja Renaty i Marcina Kodura stanie przed poważnym wyzwaniem. Policjant zacznie podejrzewać swoją ukochaną o coś więcej i zażąda od niej testu na narkotyki. Renata kategorycznie odmówi, co tylko pogłębi jego podejrzenia. Dominika, przyjaciółka Renaty, również spróbuje przekonać ją do powrotu na odwyk, ale spotka się z oporem. Konflikty między Renatą a jej bliskimi narastają, a przyjaźń z Dominiką wisi na włosku. Czy Renata ma coś do ukrycia? Czy to tylko brak zaufania ze strony bliskich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiakowa odkrywa, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami sercowymi. Choć początkowo wydaje się, że chodzi o rozstanie z Bogną, prawda okazuje się inna. Mateusz wciąż nie może zapomnieć o Majce, koleżance z wojska, co staje się dla niego największym wyzwaniem. Czujna babcia szybko dostrzega, że za smutkiem wnuka kryje się coś więcej niż tylko złamane serce. Spotkanie w grabinie, które miało poprawić humor, przynosi nieoczekiwane odkrycia. Barbara, jak zawsze spostrzega, wspiera Mateusza w trudnych chwilach. Historia jego uczuć do Majki będzie się rozwijać w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje już 6 września o godzinie 20.25 na TVP1. Helena Bielawska po ucieczce z więzienia wraca do Łodzi, by odzyskać syna Pawełka, który trafił do domu dziecka. Zdesperowana matka nie cofnie się przed niczym, by być blisko chłopca, nawet jeśli oznacza to ryzykowną akcję. Witold Kosek nie przestaje jej ścigać, co sprawia, że każdy jej krok jest na wagę złota. Powrót do Łodzi oznacza także spotkanie z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Nowe odcinki obiecują pełne napięcia chwile w świecie szpiegów i tajemnic. Serial dostępny będzie również w TVP VOD. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Xawerem. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Xawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Xawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
0: Kryminalni z Białej Podlaskiej odkryli nielegalną plantację konopi w gminie Sosnówka. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 38-letnią kobietę podczas pielęgnacji roślin. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W sumie zabezpieczono ponad 300 krzewów i 4,5 kg narkotyków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki cukru w przygotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: W Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. z Kolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: 17 lat żyję, a ty mi 15 dajesz? To słowa, które niegdyś odbiły się szerokim echem w internecie, a wypowiedział je Konrad N., oskarżony wówczas o usiłowanie zabójstwa. Przez lata nagranie ze wzburzonym nastolatkiem, przeklinającym co drugie słowo i grożącym przedstawicielom sądu, doczekało się tysięcy przeróbek i udostępnień. Tak naprawdę wpisało się przez to na stałe w historię polskiej kryminalistyki. Teraz o Konradzie N. znów jest głośno, ponieważ niedawno już jako dorosły mężczyzna ponownie był poszukiwany przez funkcjonariuszy. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Szokujące wydarzenia z udziałem grupy nastolatków rozegrały się 11 stycznia 2007 roku, tuż przed godziną 22. To wtedy do autobusu linii 39 z przystanku usytuowanego przy Alei Tysiąclecia w Lublinie wsiadł 21-letni wówczas Andrzej K., student, który po prostu musiał skorzystać z komunikacji publicznej, by dostać się z jednego punktu do drugiego. Nie zwracał szczególnej uwagi na to, kto jeszcze znajduje się w pojeździe, bo właściwie po co miałby to robić? Nie mógł przewidzieć, że w ostatnich dwóch rzędach autobusu siedzą osoby, które niedługo spróbują pozbawić go życia. To grupa nastolatków i jedna dziewczyna, która była już pełnoletnia. 17-letni Konrad, Paweł i Aleksandra, 16-letnia Katarzyna, 15-letnia Nina i ujawniona w późniejszym terminie 23-letnia Emilia. Jak wynika z ustaleń śledczych, ekipa zachowywała się bardzo głośno, między innymi naśmiewając się z pozostałych pasażerów. W pewnym momencie za cel obrali Andrzeja K., krytykowali jego ubrania i długie włosy, zaczęli też grozić, że mu je spalą. Kiedy 15-letnia Nina od słów przeszła do czynów, popychając młodego mężczyznę w plecy i żądając, by, tu cytat, wyskoczył z kasy, poszkodowany postanowił zareagować. Najpierw spokojnie się odwrócił i zapytał nastolatkę, czy ma jakiś problem. Ona nic nie odpowiedziała, ale zareagowali jej koledzy. Zaczęli wstawać ze swoich miejsc i puszyć się przed mężczyzną, w prowokacyjnym geście wypinając klatki piersiowe. Zrządzenie losu sprawiło, że autobus akurat zatrzymał się na następnym przystanku, więc Andrzej, chcąc uniknąć kłopotów, opuścił pojazd. Wyszedł tylnymi drzwiami. W ostatniej chwili, tuż za nim, wyskoczyła grupa nastolatków. Jeden z chłopców uderzył wtedy pokrzywdzonego pięścią w głowę. Wywiązała się szarpanina, gdyż Andrzej K. bronił się. Po chwili 21-latkowi udało się wyrwać i przebiec na drugą stronę ulicy, gdzie znajdował się kolejny przystanek autobusowy, a przy nim co najmniej kilkanaście osób, relacjonował przedstawiciel prokuratury w Lublinie. Obecność świadków nie powstrzymała agresywnych nastolatków, którzy zaczęli okładać poszkodowanego pięściami. Nikt nie ruszył Andrzejowi na pomoc. Nie zareagowali nawet wtedy, gdy napastnicy wyciągnęli noże. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna został kilkakrotnie ugodzony ostrymi narzędziami przez 17-letnich Konrada i Pawła. Dopiero kiedy 21-latek osunął się na ziemi w kałuży krwi, napastnicy uciekli, a świadkowie wezwali karetkę pogotowia, która zabrała Andrzeja do szpitala. Znajdował się on w bardzo złym stanie, ale lekarze robili co mogli, by uratować jego życie. Mężczyzna doznał obrażeń w postaci 7 ran kłutych, z których 2 penetrowały w głąb ciała, jedna do jamy opłucnej, a druga do jamy brzusznej, uszkadzając wątrobę. Każda z tych ran stanowiła realne zagrożenie dla życia. Pozostałe były zlokalizowane na klatce piersiowej i przedramieniu. Andrzej K. był ponadto mocno pobity. Na szczęście przeżył atak. Policja wezwana na miejsce wraz ze służbami ratunkowymi szybko namierzyła grupę napastników. Najpierw zatrzymano 5 niepełnoletnich, a dopiero później ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyła jeszcze 23-letnia Emilia, którą także aresztowano. Zarzuty usłyszały ostatecznie wszystkie osoby, choć z uwagi na wiek w różnym zakresie. Konrada i Pawła oskarżono o usiłowanie zabójstwa Andrzeja K. oraz nieudzielenie mu pomocy. Aleksandra odpowiadała natomiast za udział w bójce i poplecznictwo, czyli utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego poprzez pomoc sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności. Dorosła Emilia również odpowiadała za udział w bójce. Wszystkim groziło co najmniej kilkuletnie więzienie. Jeśli chodzi natomiast o Ninę i Katarzynę, to materiały dotyczące ich udziału w zajściu zostały wyłączone ze sprawy i przekazane do Wydziału Rodzinnego Sądu w Lublinie, gdzie dziewczyny miały ponieść odpowiedzialność za to, co się stało. W momencie zatrzymania odnotowano, że 15-letnia Nina znajdowała się pod wpływem alkoholu. Finał w przypadku tej dwójki był taki, że Nina została tymczasowo umieszczona w młodzieżowym schronisku wychowawczym, a Katarzyna otrzymała nadzór kuratora sądowego. Najpoważniejsze zarzuty ciążyły rzecz jasna na Konradzie i Pawle, którzy podczas przesłuchania przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów i współpracowali ze służbami. Mimo tego sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu, podczas gdy Aleksandra i Emilia dostały tylko policyjny dozór. Ruszyły wszelkie działania operacyjne, takie jak przesłuchania świadków, oględziny miejsca zdarzenia, zatrzymanie różnych przedmiotów i zabezpieczenie dowodów. Ustalono m.in., że gdyby ciosy napastników skierowane w stronę ofiary poszły trochę inaczej, to Andrzej K. nie zdołałby przeżyć. Tylko cud sprawił, że lekarzom udało się go uratować. Proces, który na stałe zapisał się w historii polskiego internetu i kryminalistyki, odbył się szerokim echem w całej Polsce, a to za sprawą zachowania jednego z oskarżonych. 17-letni Konrad N., którego wizerunek i dane osobowe wtedy mogły zostać ujawnione przez media za zgodą sądu, zachowywał się bardzo agresywnie. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy sąd odczytał wyrok, zgodnie z którym zarówno on, jak i jego kolega Paweł N. zostali skazani na 15 lat więzienia.
2: Na podstawie, proszę usunąć cały rozdraw jednocześnie przez chwileczkę jeszcze na podstawie aktu 143 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Możliwości otrzymania pasek żywnościowych na okres 3 miesięcy.
1: Liczba ciosów, miejsce ich zadania, pozostawienie ofiary bez pomocy. To wszystko świadczy, że postępowanie oskarżonych należy potraktować jako usiłowanie zabójstwa. Andrzeja K. udało się uratować tylko dzięki szybkiej interwencji policji i lekarzy. Uzasadniała wyrok sędzia Anna Folwarczna. Maksymalny wymiar kary z uwagi na młodociany wiek sprawców mógł wynosić 25 lat. Dla nich, a zwłaszcza dla Konrada, wyrok o 10 lat krótszy i tak był przesadą. Co to jest za wyrok? 17 lat żyje, a ty mi 15 dajesz? Zaczął krzyczeć Konrad N. w stronę sędzi, którą była wówczas Anna Folwarczna. Celowo łagodzimy wypowiedź oskarżonego, bo w rzeczywistości przesiąknięta była wulgaryzmami. Przekleństwa pojawiały się właściwie co drugie słowo, stosowane jak przecinki. Dalej krzyczał tak. Ty szmato, skasuję cię, moi koledzy cię dojadą. Groził nastolatek na sali sądowej, za co wyrok przedłużono mu dodatkowo o kilkanaście miesięcy. Drugi z oskarżonych w tym samym czasie opluwał jedną z ekip telewizyjnych. Dziennik Wschodni opisywał, że jeszcze przed usłyszeniem wyroku doprowadzonego przez policjantów Konrada przedarła się młoda dziewczyna. Miała go namiętnie pocałować, a po zapadnięciu decyzji być tak zrozpaczoną, że upadła na posadzkę we łzach. Rozwścieczenie oskarżonych miała też spowodować zgoda wydana dziennikarzom przez sąd na robienie zdjęć podejrzanym i upublicznienie ich wizerunków ku przestrodze dla innych przestępców. Dziennik podawał ponadto, że obecna wśród napastników 15-letnia Nina była dobrze znana policji, bo w przeszłości znalazła się wśród osób zamieszanych w śledztwo dotyczące wrzucenia do studni jakiejś nastolatki. Oprócz niej, Konrada i Pawła, wyrok skazujący usłyszała również Aleksandra, której wymierzono karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Ona, jak podawał sąd, tuż po zatrzymaniu przez policję wrzuciła na komisariacie nóż do ubikacji, chcąc w ten sposób pozbyć się ukrytego wcześniej narzędzia zbrodni i pomóc kompanom. To, jak już wiemy, oczywiście się nie udało. To jest chłopiec, który nie potrafi sobie poradzić z emocjami. Trzeba go wychować, mówił w sądzie adwokat Konrada. Użycie noża było elementem walki, a nie chęcią wyeliminowania przeciwnika, dodawał mecenas Pawła. Linia obrony oskarżonych, która domagała się ukarania ich tylko za pobicie, nie została przyjęta przez sąd. Utrzymano zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. To zdarzenie nie wywarło na ich sumieniach żadnego śladu, mówił Tomasz Przeciechowski, który reprezentował poszkodowanego studenta. Oni są poza prawem, nie obowiązują ich żadne normy, więc muszą na długo pozostać poza społeczeństwem, uzasadniał mecenas. Finalnie Konrad N., który zyskał największą niesławę ze względu na swoje zachowanie w sądzie, nie spędził w więzieniu pełnego wymiaru kary, ponieważ wyszedł na wolność w 2020 roku. Teraz, w 2021 2025 okazuje się, że znów jest na bakier z prawem. Wystawiono za nim policyjny list gończy, a 36-letni dziś mężczyzna ma odpowiedzieć za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Potwierdzam, że poszukujemy Konrada N. To ta sama osoba, która kilkanaście lat temu odpowiadała za usiłowanie zabójstwa studenta. Powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mężczyzna właśnie został schwytany. Wcześniej w sieci upubliczniono jego aktualny wizerunek wraz z prośbą o pomoc w schwytaniu podejrzanego. Na tamten moment trop prowadził śledczych za granicę i to się potwierdziło. Mężczyzna przebywał bowiem w Holandii. Jak wyjaśnił sam Konrad N., po tym jak jego wizerunek obiegł media, postanowił sam zgłosić się na policję. Nie chciał już dalej się ukrywać. Funkcjonariusze doprowadzili go do zakładu karnego, gdzie spędzi teraz blisko 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Potwierdził podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze udostępnili nawet zdjęcia z jego zatrzymania. Na jednym z nich podejrzany wydaje się uśmiechać. Teraz Konrad N. za swoje kolejne przewinienia będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
2: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich 5-letnim synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor. Od fryzury po tłumy fanek. Marzył tylko o jednym. Uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło, o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
1: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Nosowska.

0: niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny. Van Halen, zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem, wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów, a teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili cztery osoby, w tym trzy kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
1: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele Świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu. Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
2: Na krajowym rynku paliw obserwujemy dziś wyraźne zmiany cen. Olej napędowy tanieje, podczas gdy ceny benzyny rosną. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę 95-oktanową, a Aramco Poland prowadzi w cenach oleju napędowego. Wzrosty cen benzyny wynikają z globalnych spadków zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych, mimo że ropa na światowych rynkach tanieje. Obniżki cen oleju napędowego mogą przynieść tańsze tankowanie jeszcze w tym tygodniu, ale kierowcy aut osobowych muszą przygotować się na wyższe koszty. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Szef CIA, John Ratcliffe, odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Media podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą zonda krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
0: Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. W najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony pojawia się prawdziwy człowiek renesansu. Łukasz, informatyk, który zamienił klawiaturę na widły i hoduje szkockie bydło wyżynne. Ten 37-letni romantyk z Pomorza z bagażem podróży do 49 krajów szuka miłości na swoim ranczu w Żarnowskiej. Czy uda mu się znaleźć bratnią duszę, która pokocha jego krowy o imionach Księżniczka i Grażynka? Premiera już 6 września, a emocje gwarantowane.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Na Top of the Topsopot Festival przyjechała czerwonym Porsche, wartym 1 000 000 zł. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wybiera tę markę. Jej miłość do Porsche zaczęła się już w latach 70., choć pierwszy egzemplarz był w opłakanym stanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie motoryzacyjne kaprysy, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się Marylą Rodowicz?
1: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pasko w bojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez. Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu?
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań.
0: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę 2 ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju. W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki zmierzą się dziś z Turcją w walce o pierwsze miejsce w grupie A. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału, ale zwycięstwo w tym meczu da lepszą pozycję przed fazą pucharową. Polki do tej pory straciły tylko jednego seta, a Turcja również pozostaje niepokonana. Spotkanie odbędzie się w Stambule o godzinie 18:00. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperancą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiakowa odkrywa, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami sercowymi. Choć początkowo wydaje się, że chodzi o rozstanie z Bogną, prawda okazuje się inna. Mateusz wciąż nie może zapomnieć o Majce, koleżance z wojska, co staje się dla niego największym wyzwaniem. Czujna babcia szybko dostrzega, że za smutkiem wnuka kryje się coś więcej niż tylko złamane serce. Spotkanie w grabinie, które miało poprawić humor, przynosi nieoczekiwane odkrycia. Barbara, jak zawsze spostrzega, wspiera Mateusza w trudnych chwilach. Historia jego uczuć do Majki będzie się rozwijać w kolejnych odcinkach.
0: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: W 1942 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacjach, Martyna w końcu przestanie uciekać przed uczuciami do Jakuba. Zakochana Wysocka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Karskim, wyznając mu swoje uczucia. Jakub nie pozostanie obojętny i zaprosi Martynę na prawdziwą randkę, co kompletnie ją zaskoczy. Martyna obawiała się, że Jakub wciąż kocha Kasię, ale jego reakcja rozwieje jej wątpliwości. Para spędzi razem romantyczny wieczór, co może być początkiem czegoś więcej niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa i czy temat Kasi zniknie? Nie na dobre? Czas pokaże. Ale zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Martyna i Jakub mogą być razem szczęśliwi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 1020, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1, Poyraz ponownie zgodzi się na walkę w klatce, mimo że obiecał Nanę, że tego nie zrobi. Jego decyzja może zniszczyć zaufanie, które z trudem budowali. Nana zaczyna podejrzewać, że mąż coś przed nią ukrywa, a jej intuicja nie zawodzi. Tymczasem Kansel i Semich odkrywają tajemnicę Poyraza i planują ją wykorzystać przeciwko niemu. Poyraz musi zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami swojego kłamstwa. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: I po reklamie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki.
1: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki cukru w przegotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście. Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanu. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
2: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
1: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany doktor Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z To, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
2: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który już teraz wywołuje sporo emocji. To pierwsze wydawnictwo bez Brenta Hinca, który, jak się okazało, nie odszedł z zespołu z własnej woli, a został wyrzucony. Po jego tragicznej śmierci w wypadku motocyklowym zespół musiał zmierzyć się z nagrywaniem w trudnym emocjonalnie czasie. Album pełen jest gościnnych występów, a wśród nich Geezer Butler i Josh Homme. Choć niektóre utwory mogą wydawać się nieco na autopilocie, Mastodon wciąż trzyma wysoki poziom, co z pewnością ucieszy fanów. Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu?
1: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Koniec świata, a raczej koniec rokowizna Festiwal 2026. Po Gdańsku i Poznaniu, Kraków przejmuje pałeczkę na wielki finał. Już jutro na lotnisku Rakowice-Czyżyny zagrają m.in. Zenek Grabowski, Dżem i Koma. Czyżby to była ostatnia szansa, by jeszcze raz poczuć festiwalowy klimat tego lata? Cóż, kto nie zdąży, niech żałuje.
2: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem. Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan. Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 18 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Chłopiec cudem przeżył i jego stan zdrowia został ustabilizowany. Sąd rodzinny w trybie pilnym rozpatruje wniosek o przekazanie opieki nad dzieckiem bliskim, co pozwoli uniknąć umieszczenia go w placówce opiekuńczej. Tymczasem trwa śledztwo w sprawie wypadku, a kierowca, który potrącił rodzinę, został tymczasowo aresztowany. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań. W Katowicach zatrzymano 51-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o pomocnictwo w oszustwie finansowym. Mężczyzna odbierał gotówkę od ofiary, która uwierzyła w fałszywą inwestycję i straciła 90 tysięcy złotych. Policja zatrzymała go podczas próby odebrania kolejnej kwoty. Zatrzymany usłyszał 5 zarzutów i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy badają, czy ofiar było więcej.
2: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po 2 dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy udało się uniknąć poważnych powikłań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wstrząsająca zbrodnia w Polsce. Tomasz M., znany jako optyk z Sosnowca, został skazany na dożywocie za porwanie i zamordowanie 11-letniego Sebastiana z Katowic. Sprawca, który wcześniej był już znany policji, dopuścił się czynów o wyjątkowym okrucieństwie. Wyrok zapadł w lutym 2023 roku i został utrzymany w apelacji. Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu. Kołobrzeg cieszy się dziś doskonałymi warunkami do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda spełnia rygorystyczne normy sanitarne. Nad Bałtykiem powiewają białe flagi, co oznacza bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza.
2: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
2: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowiczem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Dziś wieczorem polskie siatkarki zmierzą się z Turcją w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Mistrzostw Europy. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Wygrana z Turcją oznaczałaby mecz z Portugalią w kolejnej rundzie, ale przegrana może przynieść korzystniejszą drabinkę turniejową. Mecz odbędzie się w Stambule, a szczegóły dotyczące dalszych rozgrywek poznamy po zakończeniu fazy grupowej. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie przyniosą emocjonujące zwroty akcji. W 3395 odcinku, który pojawi się po wakacjach, relacja Renaty i Marcina Kodura stanie przed poważnym wyzwaniem. Policjant zacznie podejrzewać swoją ukochaną o coś więcej i zażąda od niej testu na narkotyki. Renata kategorycznie odmówi, co tylko pogłębi jego podejrzenia. Dominika, przyjaciółka Renaty, również spróbuje przekonać ją do powrotu na odwyk, ale spotka się z oporem. Konflikty między Renatą a jej bliskimi narastają, a przyjaźń z Dominiką wisi na włosku. Czy Renata ma coś do ukrycia? Czy to tylko brak zaufania ze strony bliskich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Choć serial wraca na antenę 7 września, na tę wyjątkową ceremonię trzeba będzie poczekać do późnej jesieni. Zwiastun ujawnia, że na ślubie zabraknie rodziny Karskiego, w tym kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między Adamem a Jakubem. Na liście gości znajdą się głównie bliscy Natalki, w tym Mostowiakowie, Rogowscy i Lisieccy. Adam wyzna Natalii, że jej rodzina stała się dla niego wszystkim. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu wzruszeń fanom serialu. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Janek, przyjaciel Mateusza, stanie w obronie Matyldy, co doprowadzi do tragicznego wypadku. W wyniku bójki z chłopakiem, który upokorzył Matyldę, Janek dozna poważnego urazu głowy i niespodziewanie straci wzrok. Ta szokująca utrata widzenia zmieni jego życie na zawsze. W tym samym odcinku Maria zaprosi Mateusza i jego przyjaciół do grabiny, licząc na poprawę humoru Barbary. Jednak szybko zauważy, że Mateusz sam potrzebuje pocieszenia, gdyż jego serce znów zostało złamane. Tym razem uczucia Mateusza będą związane z Majką, a nie z Bogną, z którą właśnie się rozstał.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała? Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno. Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 1020, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1, Poyraz ponownie zgodzi się na walkę w klatce, mimo że obiecał Nanę, że tego nie zrobi. Jego decyzja może zniszczyć zaufanie, które z trudem budowali. Nana zaczyna podejrzewać, że mąż coś przed nią ukrywa, a jej intuicja nie zawodzi. Tymczasem Kansel i Semich odkrywają tajemnicę Poyraza i planują ją wykorzystać przeciwko niemu. Poyraz musi zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami swojego kłamstwa. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expert.
0: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie.
2: Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
1: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym.
2: Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po 2 operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Grzegorz Ciechowski, mroczny lider Republiki, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, obchodziłby wkrótce swoje 69. urodziny. Od studenckiego klubu w Toruniu do statusu legendy rocka, jego artystyczna podróż była pełna zaskakujących zwrotów i metamorfoz. Ciechowski nie tylko podbił serca fanów jako lider Republiki, ale także jako obywatel GC, tworząc niezapomniane przeboje, które nuciła cała Polska. Jego muzyka i poezja wciąż żyją, a pamięć o nim jest kultywowana na festiwalach i koncertach, udowadniając, że legenda Ciechowskiego jest nieśmiertelna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Cenniżne zapraszają na

0: sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider. Na drugim końcu listy znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok, który wcześniej wyróżniał się dostępnością lekarzy, teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast.
0: Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
2: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają. Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Kryminalni z Białej Podlaskiej odkryli nielegalną plantację konopi w gminie Sosnówka. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 38-letnią kobietę podczas pielęgnacji roślin. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W sumie zabezpieczono ponad 300 krzewów i 4,5 kg narkotyków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
7: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
7: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
7: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 18 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a premierowe odcinki zaskoczą fanów już w ten weekend. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, a kolejny w niedzielę, 30 sierpnia o tej samej godzinie. Oba odcinki będą transmitowane jednocześnie na TVN i TVN7, co nadaje premierze wyjątkowy charakter. Po weekendzie program wraca do tradycyjnego harmonogramu i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na TVN7. Nowy sezon wprowadza innowacyjne mechanizmy, takie jak rajskie tableau z 13 kluczowymi kartami. Claudia Eldursi i Edyta Zając poprowadzą program, a uczestnicy będą walczyć o miłość i nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych w malowniczej Tajlandii. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: Serial Crystal Lake to nowa odsłona kultowego Piątku 13. Premiera w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 15 października, a w Europie dzień później, 16 października, na platformie HBO Max. Akcja serialu rozgrywa się rok po utonięciu Jasona Voorheesa, kiedy to w miasteczku pojawiają się tajemniczy nieznajomi badający przeszłość jego matki, Pameli. W roli głównej zobaczymy Lindę Cardellini, znaną z Scoobiego Doo i Chętnych na seks. Serial został nakręcony przez studio A24, a za jego powstanie odpowiada Brad Caleb Kane, twórca prequela To. Fani mogą spodziewać się emocjonującej historii pełnej napięcia i krwawych zwrotów akcji.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz lekkie opady deszczu. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się poparciem 56% Polaków, którzy uważają, że dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego polityka jest bardziej ofensywna niż polityka poprzedników, a szczególnie widoczna jest twardsza postawa wobec Ukrainy. Nawrocki utrzymuje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, choć z europejskimi liderami spotyka się rzadziej. Opinie na temat jego działań są jednak mocno podzielone politycznie.
0: Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić